Drasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia wishes. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe, gdzie mieszka ten typ, co robi bit.

jest Liber, Acetolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

Radio SK. Radio SK.

0: wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go!

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Śląska Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.
1: SK Szczecinek News.
2: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska.
1: SK Szczecinek.
2: Na co dzień ratownik medyczny w Szczecinie

0: Obywatelskiego, a na co dzień ratownik, którego możecie spotkać na korytarzach Szczecińskiego Szpitala. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Marek, no ty na co dzień dbasz o bezpieczeństwo mieszkańców, ale po godzinach także masz swoją pasję.
1: Pasja rycerstwa? Tak. Mhm. Trzeba gdzieś znaleźć czas też dla siebie.
0: No właśnie, jak ta pasja się u ciebie rozwinęła? Skąd ona się w ogóle u ciebie wzięła, to zamiłowanie do średniowiecza?
1: Zamiłowanie do historii, do kanonu rycerskiego, do fantastyki troszeczkę, no i tak się w końcu znalazł czas, żeby zostać rycerzem.
0: No właśnie, ty jesteś rycerzem, jeździsz na turnieje. Gdzie ostatnio można było się spotkać?
1: Ostatnio byłem w Lędyczku, tutaj zaproszenie tutaj bliskich znajomych, więc mały piknik, ale zdarzało się też, że ostatnio w Bytowie, duży, bardzo ładny zamek, bardzo fajny turniej rycerski tutaj w okolicy.
0: Jak wyglądają takie turnieje rycerskie? No bo to jest dość niszowa dyscyplina, jeżeli chodzi o sport, o pasję. Jest was takie, mam takie wrażenie, że dość wąskie i dobrze znające się grono. Jak wyglądają takie turnieje rycerskie?
1: Jakby to powiedzieć po polsku, to zależy. Wszystko zależy od uczestników, jak bardzo będą chcieli się zaangażować w turniej, czy dyscyplina rycerstwa, walk rycerskich jest niszowa. Nie powiedziałbym, ponieważ Polacy są jednymi z najlepszych na świecie w mistrzostwach rycerstwa w wielu dyscyplinach, więc ten sport bardzo się rozwija na terenie naszego kraju. A turniej wygląda różnie. Najczęściej tutaj mówimy o walkach jeden na jeden, czasami w walkach wieloosobowych, turnieje łucznicze do tego przychodzą. Życie typowo rycerskie, pokazanie obozu rycerskiego i na końcu zazwyczaj jest duża bitwa, gdzie biorą udział wszyscy rekonstruktorzy w jakimś przedstawieniu.
0: Mm-hmm. A skąd ty czerpiesz wiedzę o tym, jak żyło się w średniowieczu? No bo żeby zrekonstruować wydarzenia historyczne, które miały miejsce kilkaset lat temu, potrzebna jest wiedza i też dobra znajomość wszystkich materiałów, które były używane, no bo to jest też odtwórstwo, jeżeli chodzi o rękodzieło. Tworzycie też stroje, tworzycie bronie. Jak to wygląda?
1: Czyli wiedza przede wszystkim z książek na temat historii średniowiecznej. Dużo jest już opracowań na ten temat. Dodatkowo kontakt z innymi rekonstruktorami, którzy od lat tworzą tą pasję rekonstrukcji historycznej, którzy podpowiadają, jak to powinno wyglądać. No i oczywiście spotkania w gronie rekonstruktorów, którzy no, mają większe doświadczenie niż ja.
0: Mhm. Ale w przypadku twojej historii akurat bardzo moim zdaniem wyjątkowe jest to, że ty jednak, w tobie jednak płynie ta błękitna krew. Ty jesteś, dzierżysz herb rodzinny. Jak ci się udało do niego dotrzeć?
1: Czy to jest przeglądanie tak naprawdę herbiarzy, próba dotarcia do swoich przodków. Jednak jest to bardzo trudne, dużo trudniejsze niż myślałem z racji przechodzenia frontów wojennych przez moje rodzinne strony, gdzie no niestety wiele tutaj doniesień historycznych zostało gdzieś tam zniszczonych. Więc czy to jest na pewno ten herb, czy jakiś inny, nie jestem w stanie w 100% tego określić. Tak naprawdę z racji tutaj akcji Wisła i przewiezienia moich dziadków w te strony, ten kontakt z rodziną też zawsze był utrudniony. No i też działania wojenne niestety rodzinę bardzo też wyniszczyły.
0: Jakbyś mógł opisać naszym słuchaczom, jak wygląda twój herb?
1: Na niebieskiej tarczy złoty klucz. Tak najprościej będzie bez tych wszystkich ozdób w herbiarzu polskim, w tych księgach herbiarzowych. Widnieje nazwisko Grzegorski właśnie przy herbie Jasieńczyk. Skąd to wszystko pochodzi? Wiem, że w okolicach rodzinnych stron był zamek, który niestety też jest zniszczony, więc zostaje ewentualnie szukać w księgach parafialnych, chociaż też jest to trudne z racji, że bardzo trudnym polskim pisali, bardzo niewyraźnie, więc skany są bardzo trudne do odczytania.
0: Dlaczego twoim zdaniem warto jest pielęgnować akurat tę część historii, czyli tę historię rodzinną?
1: Jesteśmy tak naprawdę potomkami

0: dziadkami, dziadków, ojców. Niesiemy tak naprawdę ich nazwisko, ich tradycje ze sobą, więc warto się dowiedzieć, skąd pochodzimy, jak wyglądała nasza historia. Można się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych historii na temat rodziny, poznać może jakieś odłamy rodziny, których na co dzień się nie zna, więc można to jakoś pielęgnować. A historia jest bardzo ważna, ponieważ no, my jesteśmy sumą tych wszystkich doświadczeń i historii, które gdzieś tam kiedyś tworzyły naszą rodzinę.
1: Ty tą swoją pasją i swoim zamiłowaniem chciałbyś podzielić się także z mieszkańcami, bo na stronie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego widnieją dwa historyczne projekty, średniowieczny Szczecinek i rycerski Szczecinek. To są dwa takie projekty historyczne. Opowiedz troszeczkę o nich. Może zacznijmy od tego rycerskiego Szczecinka.
0: Rycerski Szczecinek typowo związany jest z walkami rycerskimi. Tutaj mówimy o stworzeniu turnieju rycerskiego, gdzie zostałaby zaproszona brać rycerska do naszego Szczecinka, który ma wspaniałą historię późno-średniowieczną. Tak naprawdę Szczecinek jako miasto wtedy nadgraniczne miało dużo na pewno ciekawych incydentów. Niestety zamek już tak donośnie nie wygląda jak kiedyś. Aczkolwiek średniowiecze w Szczecinku i ród gryfitów na pewno niesie ze sobą wspaniałą historię. Chciałbym wrócić do tej tradycji organizacji turniejów średniowiecznych na terenie naszego miasta. Dodatkowo jeszcze, no nie tylko taki turniej typowo w konwencji rycerskiej, ale już tutaj też planujemy, żeby weszło coś nowocześniejszego, czyli pełnokontaktowe walki rycerskie, gdzie rycerze już bardziej efektownie walczą, ponieważ dochodzą do samej szermierki rycerskiej, również rzuty, pchnięcia, czyli jak to tak naprawdę mogło wyglądać kiedyś.
1: No a czym różnią się te pełnokontaktowe walki od tych niepełnokontaktowych walk? Jakbyś tak miał to wytłumaczyć takiemu laikowi jak ja?
0: Standardowa konwencja rycerska w walkach jeden na jeden. Tutaj liczone są trafne uderzenia. Nie można rzucać przeciwnikiem. Dodatkowo tutaj te uderzenia gdzieś tam pięścią, kopnięcia, inne uderzenia nie są liczone. Liczone są po prostu czyste trafienia, jak to typowo w szermierce. Jest efektownie, ponieważ jest to typowa walka w pełnej zbroi z mieczem stalowym, więc te uderzenia mają swoją moc, jednakże jeszcze jest to wersja delikatna. Pełnokontaktowe, już tu mówimy o takim typowym MMA w zbroi rycerskiej, gdzie nie tylko pchnięcia, uderzenia się liczą, ale również rzuty, gdzieś tam techniki sztuk walki też mają znaczenie, więc jest bardziej efektownie, tak to nazwijmy.
1: I gdzie taki turniej miałby się odbyć? Myślałeś nad lokalizacją?
0: Myślelibyśmy oczywiście w okolicach zamku, z racji tutaj otoczenia, jeśli będzie taka możliwość. Byłoby to najlepsze miejsce do organizacji turnieju rycerskiego.
1: Mhm. Drugi projekt, czyli turniej łuczniczy, średniowieczny Szczecinek, śladami gryfitów i tradycji łuczniczej. To jest też około historyczne wydarzenie, ale trochę inne.
0: W Szczecinku jest grupa, która trenuje łucznictwo tradycyjne, łucznictwo intuicyjne. Chcielibyśmy również zaprosić gości z okolicznych miejscowości, do których my jeździmy na różnego rodzaju turnieje łucznicze, żeby ten sport rozwijał się na terenie naszego miasta. Dodatkowo chcielibyśmy, żeby w Szczecinku przypomnieć historię rodu gryfitów, który tworzył miasto w takiej formule, jakie jest. Ten ród gryfitów ma wspaniałą historię. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy ją poznali, przez co też miałaby się odbyć wystawa na temat rodu gryfitów. Tutaj na pewno przy współpracy z Muzeum w Szczecinku oraz turniej wiedzy o Szczecinku. Do dawnego tutaj
1: To jest takie nawiązanie do dawnej tradycji, bo ja pamiętam, że
0: kiedyś
1: ja sama...
0: było. Kiedyś było, bardzo dawno tak. Był turniej wiedzy historycznej w Szczecinku. Chcielibyśmy, żeby z powrotem to trwało, żeby wiedza o Szczecinku ciągle się rozwijała, żeby ta pasja do Szczecinka, zamiłowanie do naszego miasta na powrót było takie jak kiedyś.
1: Ja pamiętam, że ja sama w podstawówce brałam udział w takim konkursie wiedzy o Szczecinku. Przygotowania były bardzo intensywne, ale pamiętam, że to było dla mnie takie bardzo ważne, bo ja też mogłam się w trakcie przygotowań dowiedzieć dużo o miejscu, w którym mieszkam, o miejscu, które kocham, i przy okazji też zdobyć jakąś wiedzę i poznać na nowo miejsca, które na co dzień mijamy, więc przygotowania do takiego konkursu są naprawdę bardziej wartościowe, niż mogłoby się nam wydawać. Powrót do tej tradycji akurat, myślę, że odbiłby się dużym echem w naszym mieście.
0: Uważam, że takie typowe właśnie wydarzenia historyczne mogłyby przyciągnąć bardzo dużo turystów, z racji, że ta część akurat województwa wcale tak dużo takich wydarzeń nie ma, a Szczecinek jest na tyle piękny i ma taką wspaniałą tradycję historyczną, że warto byłoby ponownie zainicjować takiego typu wydarzenia.
1: Wspominałeś o rodzie Gryfitów. Jaką rolę oni odegrali na ziemi szczecineckiej, pamiętasz?
0: No bardzo ważną. No, ród tutaj powstał tak naprawdę samo to, że Gryfici mają herb z gryfem, ale czy koloru czerwonego, my mamy czarny. Także tutaj można powiedzieć, że był pewien konflikt. Niestety historia z racji braku potomka męskiego się dosyć szybko skończyła, więc te wydarzenia, zjazd antypolski na terenie Szczecinka, pogranicze i walki o terytoria, tutaj myślę, że Gryfici mogliby bardzo dużo pokazać, jak wyglądała kiedyś ta polityka, jak oni musieli przetrwać w tych trudnych warunkach pomiędzy granicami różnych nacji.
1: Mm-hmm. Marek, ty oprócz tego właśnie, że jesteś miłośnikiem, pasjonatem historii, no to tak jak wcześniej wspomnieliśmy, pracujesz w służbie zdrowia, no i to zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest tobie także bliskie, więc może porozmawiajmy teraz o sieci defibrylatorów, którą chciałbyś ustawić na terenie Szczecinka.
0: Oczywiście w Szczecinku już mamy sieć defibrylatorów. Wcześniejszy projekt również do budżetu obywatelskiego, który, jak pokazuje czas, działa. AED były używane w Szczecinku. Wiedza mieszkańców jest ciągle rozwijana. Także chcielibyśmy, żeby coraz więcej lokalizacji było wyposażone w te urządzenia. Dodatkowo jeszcze pragniemy, żeby były przy okazji niedaleko zestawy do masywnych krwotoków, czyli idziemy już w kolejną gałąź medycyny ratunkowej celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tutaj Szczecinka. No oczywiście, no, co tu dużo mówić, życie ludzkie jest najważniejsze. Jako ratownik medyczny uważam, że nie ma nic ważniejszego, z racji, że no jak nam się nie uda, no to jest wielka tragedia. To nie są statystyki, tutaj o statystykach zgonów z przyczyn zatrzymania krążenia można byłoby długo mówić. Co 10 minut ktoś ma zawał. Zatrzymania krążenia są bardzo częste, przez co też na początku chcielibyśmy mówić o defibrylatorach, które w Szczecinku są popularne. Jest ich kilkanaście, aczkolwiek w innych miastach, w krajach na świecie są bardziej popularne i uważamy, że czym więcej ich będzie, tym bezpieczeństwo mieszkańców będzie jeszcze lepsze i nasze działania jako ratowników medycznych mogą być dzięki temu bardziej skuteczne. Chcielibyśmy przyjeżdżać do pacjentów w ciągu tych 3-4 minut, jednak jest to bardzo często niemożliwe, a pierwsze 5 minut jest najważniejsze w tym wszystkim. Często te pierwsze 5 minut decyduje o tym, czy przywrócimy krążenie, czy ta osoba będzie miała ubytki neurologiczne, czy nie. My chcemy zachęcać mieszkańców Szczecinka do nauki, do poszerzania swojej wiedzy, umiejętności praktycznych i to wszystko jest właśnie w projekcie napisanym przeze mnie.
1: Mhm. Nie wiem, czy wy słyszycie, ale ten głos mogą dobrze rozpoznać świeżo upieczeni rodzice, bo ty, Marek, także pokazujesz rodzicom w szkole rodzenia i edukujesz młodych przyszłych rodziców, jak ratować swoje niemowlę, więc zdrowie najmłodszych też jest ci bardzo bliskie, w związku z czym pojawił się także projekt na ławeczki. Czy to był efekt rozmów z rodzicami?
0: Projekt z ławeczkami to jest efekt rozmów nie tylko z rodzicami, ale też z zaprzyjaźnionymi osobami w Szczecinku. Poza tym oczywiście my pragniemy, żeby Szczecinek się rozwijał, a ilość mieszkańców wzrastała, a niestety statystyki są
1: bardzo, jakie są.
0: Bardzo, bardzo złe. Tutaj oczywiście też miałeś bardzo duże znaczenie z tymi ławeczkami. My chcielibyśmy, żeby rodzice mieli jak największy komfort w naszym mieście. Oczywiście spacery po wspaniałym parku są przyjemne, aczkolwiek wymiana pieluchy, karmienie gdziekolwiek na pewno nie jest przyjemne. Z założenia w projekcie z ławeczkami, ławeczki mają być zadoszone, jak najbardziej zabudowane w otoczeniu wspaniałej zieleni, żeby ten komfort, miejsce odpoczynku, niekoniecznie muszą tam być dzieci karmione, przewijane, ale żeby mamy, młodzi rodzice mieli swoje miejsce, gdzie mogą odetchnąć z tym dzieckiem w czasie spaceru, mieć chwilę też odpoczynku, były jak najbardziej komfortowe. Uważam, że tworzenie takiej przestrzeni dla rodziców jest bardzo ważne, ponieważ oni mają się czuć wspaniale w naszym mieście. Dzięki temu będą się tutaj rodzić, mam nadzieję, nowe dzieci.
1: Często zdarzają się takie sytuacje. Sama jestem mamą przedszkolaka i ja sama pamiętam, będąc z nim w parku na placu zabaw, zdarzył nam się wypadek. Dziecko jeszcze nie było odpampersowane, no i przyszedł ten moment, że tego pampersa trzeba było zmienić. I nie było gdzie. Ja swoje dziecko przybierałam w bagażniku samochodu. Ale w tym momencie, kiedy siedziałam na tym bagażniku i przewijałam swoje dziecko, zastanawiałam się, gdzie taka mama, która nie przyjechała samochodem do parku, gdzie ona ma to zrobić? I pamiętam, że rozmawiałam też z innymi rodzicami, którzy bawią się w centrum Szczecinka ze swoimi dziećmi w parku i bardzo często przychodzą tam rodzice dwójki dzieci. Jedno dziecko jest w wózku, niemowlak, a drugi starszak biega po placu zabaw. To jest też ten moment, kiedy rodzic może chwilę odetchnąć, dziecko bawi się z rówieśnikami na placu zabaw, korzysta z infrastruktury, no a niemowlak jednak wymaga tego zaopiekowania się. No i kiedy przychodzi ta sytuacja, że trzeba nakarmić, przewinąć, no to starszaka trzeba zdjąć z placu zabaw, najpierw się wyawanturować, żeby jednak zakończyć tę zabawę, bo młodsze rodzeństwo trzeba przewinąć i nakarmić, a starszak nie chce iść. I tutaj widziałam, byłam świadkiem niejednej takiej sytuacji, gdzie to sprawiało trudność. Takie ławeczki byłyby naprawdę genialnym rozwiązaniem, Marek.
0: Ja uważam, że tutaj należy inwestować w taką infrastrukturę. Chcielibyśmy, żeby przewijaki były ogólnodostępne. Ostatnio też w czasie warsztatów dla kobiet ciężarnych było zauważone, że z racji tutaj ciąży, no częstość oddawania tutaj chodzenia do toalety jest dużo częstsza, przez to też dostęp do publicznych toalet też mogłaby się zwiększyć w naszym mieście.
1: Mm-hmm. Zdecydowanie, zdecydowanie. Marku, w takim razie projekty numer 4, 5, 6 i 7 to są te projekty, z którymi Marek dzisiaj przyszedł do naszego studia Radia SK Szczecinek. Czekamy na wyniki, które już tak naprawdę niebawem, a głosować można do czwartku do 23.59. Przypominam, że można oddać głosy na 2 projekty małe i 3 projekty duże. szczecinek.budżetobywatelski.pl. Marek, bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
0: Dziękuję
1: i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: SK Szczecinek.
1: Nowy sezon Miasta Kobiet właśnie się rozpoczyna. Zanim jednak czeka nas wielka konferencja 3 października, to już w ten czwartek spotka się Klub Książki Miasta Kobiet. Tym razem uczestniczki porozmawiają o powieści Mój Mąż, ale jak zawsze będzie czas na własne czytelnicze odkrycia i polecenia. A 3
3: 3 października przed nami cały dzień spotkań, warsztatów i inspiracji. Będzie o pewności siebie, granicach, budowaniu własnej marki i negocjowaniu swoich potrzeb. Wieczorem dzień zakończy teatr improwizowany Bulaj. A skąd wziął się pomysł na Miasto Kobiet, jaka była jego idea i co jest najważniejszą misją tej inicjatywy? O tym wszystkim rozmowa z Anetą Golan. Zapraszam do rozmowy.
1: W naszym studiu jest Aneta Golan, która zajmuje się z ramienia Sepiku Miastem Kobiet, czyli wspaniałą inicjatywą na kulturalnym kalendarzu naszego miasta. Przestrzeń od kobiet dla kobiet.
4: Tak, dokładnie. Z taką myślą, z taką ideą też ją tworzyłyśmy, bo tak jak wspomniałaś, ja z ramienia Sepiku się nią zajmuję w kontekście takim, że jestem koordynatorem Miasta Kobiet, natomiast tworzymy ją razem we cztery. Ja może przy tej okazji wymienię imię i nazwiska, bo chyba nigdy tego nie zrobiłam. A jak mamy teraz 4 urodziny, to taka okazja, że może dobrze by było wspomnieć, kto jest twórcą i kto tak naprawdę stoi za tą inicjatywą. Czyli tak jak mnie już przedstawiłaś, jest jeszcze oprócz mnie Monika Furmaniuk, Natalia Guzdaj-Sochocka i Katarzyna Zielińska-Smulczak. I we cztery tworzymy taką kobiecą przestrzeń.
1: 4 kobiety będą obchodziły 4 urodziny swojej inicjatywy. Ta 4 to chyba będzie taka wasza szczęśliwa liczba w tym roku.
4: Myślę, że taka symboliczna i też tak jak mówisz, 4 kobiety i 4 różne zupełnie. I myślę, że każda wprowadza jakąś taką swoją energię, swój charakter, swoją osobowość do tego. I dzięki temu też jest tak różnorodnie, jest ciekawie i wydaje mi się, że mam tylko nadzieję, że kolejne lata przed nami i że my się tak naprawdę dopiero rozkręcamy.
1: 4 zupełnie różne kobiety. Jakie wy macie temperatury?
4: Nie wiem, czy mogę zdradzać na antenie takie rzeczy. Na pewno jest nam bardzo dobrze razem. Mamy zupełnie, jesteśmy zupełnie różne. Nawet kiedyś robiłyśmy sobie taki test Gallupa, który pokazuje, jaką jesteś osobowością, jakie masz talenty i każda z nas ma inne. Czyli jakby to świadczy o tym, że jesteśmy jednak zupełnie różne. Natomiast jakby na takim gruncie zawodowym i takiej współpracy, bo oprócz tego, że tworzymy Miasto Kobiet, to właśnie pracujemy razem w dziale promocji Sepiku, więc jakby koordynujemy i organizujemy te wszystkie imprezy, które się dzieją u nas w mieście. I jakoś wspaniale tutaj gdzieś tam dopełniamy, tak? No właśnie każda inna ma inne mocne strony, każda jest w czymś się lepiej czuje. Natomiast jakby to gra. I tak naprawdę z Natalią pracujemy najdłużej, już 6 lat. Z dziewczynami w tym roku będzie 5 i tyle lat razem. Naprawdę nigdy się ze sobą nie nudzimy. Zawsze gdzieś tam siebie same nakręcamy tą pozytywną energią, coś razem tworzymy. Właściwie mamy więcej pomysłów niż czasu na ich realizację, bo jakby bardzo mi się podoba ta taka twórcza, kreatywna energia, która jest u nas w pokoju. Jest taki właśnie bardzo dynamiczny, żywy. Tam się cały czas coś tworzy, dzieje. My cały czas rozmawiamy, dyskutujemy. Nigdy nie mamy siebie dość. Tak naprawdę po pracy też ze sobą piszemy. Widujemy się, jeździmy razem na szkolenia, rozwijamy się. Bardzo dużo rzeczy robimy razem, czyli jakby ta więź już jest bardzo silna i myślę, że ona się też przekłada na to, że potem widać tego efekty, tak? Że to Miasto Kobiet udało nam się stworzyć jako taką społeczność, dlatego, że my też jesteśmy taką naszą małą wewnętrzną społecznością.
1: 4 urodziny to jest też dobra okazja do tego, żeby wrócić do samych początków. Skąd pojawiła się idea, żeby stworzyć taką przestrzeń dla kobiet?
4: Ja już gdzieś tam o tym wspominałam, natomiast jakby to jest taki fajny temat i gdzieś tam fajna historia, że ona się po prostu pojawiła z potrzeby. I mi się wydaje, że jest bardzo dużo właśnie takich tematów, produktów, usług, rozwiązań, które się okazują potem świetne w praktyce, dlatego, że wychodzą z jakiejś potrzeby. Z potrzeby człowieka, który tworzy, czy tam zespołu, który tworzy. I najpierw to była moja potrzeba, natomiast ona była tak silna i jakby dotyczy właśnie młodych kobiet, czyli tej grupy, w której my jesteśmy też tym targetem, do którego kierujemy jakby naszą ofertę. W związku z tym cały jakby zespół, to my to od razu chwyciłyśmy, tak? I to była kwestia tego właśnie, że te nasze charaktery się musiały spotkać, zgrać i jakby stworzyć to kombo, którego teraz efekty widzimy. Natomiast jakby to jest właśnie o potrzebie, o tym, że Szczecinek w niczym nas nie ogranicza, że małe miasto w ogóle w niczym nie ogranicza i chcemy to pokazywać, chcemy się rozwijać, chcemy oprócz tego, że jesteśmy społecznością i pokazujemy sobie, że kobiety są silne, że się wspierają, że naprawdę mają moc do tego, żeby podbijać świat, to oprócz tego mogą się świetnie rozwijać nawet w małym mieście. Dlatego też ten przekrój tematów, które poruszamy, jest bardzo różnorodny. Staramy się, żeby to naprawdę było wszystko, co może wnieść coś do naszego życia, tak? Co gdzieś tam wpłynie na to, że właśnie się rozwijamy, że idziemy do przodu, że nic nas nie ogranicza, że wiemy, że ten świat stoi przed nami otworem.
1: Każde spotkanie w Mieście Kobiet jest inne, poruszacie inne tematy, zdobywacie nowe umiejętności, uczycie się nowych rzeczy, no i podczas 4 urodzin nie będzie inaczej.
4: Dokładnie. Staramy się, żeby też były właśnie praktyczne zajęcia, czyli gdzieś tam takie bardziej warsztatowe, ale głównie stawiamy na takie prelekcje, wykłady z osobami, które nas mogą w jakiś sposób zainspirować, tak? Które coś nam mogą fajnego przekazać, czasami jest tak, że usłyszymy jedno zdanie w życiu albo właśnie jedno wystąpienie, które tak naprawdę motywuje nas do tego, żeby coś zmienić, coś zrobić, żeby zacząć coś tworzyć, tak? I że czasami jest takie jeden bodziec, jedna jakaś taka myśl, która zostaje z nami i ona jakby powoduje, że chce nam się na przykład działać czy coś zmienić. I staramy się, żeby te kobiety, które u nas są, ale też mężczyźni, którzy są naszymi gośćmi, żeby byli właśnie takimi osobami, które tą iskierkę jakiejś takiej inspiracji przekazują naszym uczestniczkom. I teraz właśnie naszą gościnią będzie Joanna Flis, psychoterapeutka, psycholożka, to jest też ekspertka projektu Martyny Wojciechowskiej Młode Głowy. Bardzo medialna osoba, ona publikuje w magazynach, które są ogólnodostępne i czytane w Zwierciadle, w Wyniosłej Psychologia. Też jest z nią wywiad wokoło psychologii, także jest taką medialną osobą, natomiast jest też bardzo merytoryczną osobą. I myślę, że to jest świetny gość, świetna osoba, świetna inspiracja, zwłaszcza, że tematem jest miłość do siebie i my kobiety niestety często o tym zapominamy.
1: Tematem warsztatów, tematem wykładu będzie pokochanie siebie. Czy tak. My będziemy mogły jeszcze jakoś dowieść tego, że warto kochać siebie podczas czwartych urodzin? Czy coś jeszcze planujecie?
4: Oczywiście, u nas zawsze kobiety są w centrum zainteresowania, tak? I też idea Miasta Kobiet jest taka, że raz w miesiącu spotykamy się ze sobą, żeby pobyć ze sobą, żeby się rozwijać, ale też, żeby właśnie wyjść od tych codziennych obowiązków, trochę się od nich odciąć, żeby się skupić tylko na sobie. Taki zdrowy egoizm, który jest nam, kobietom, bardzo, bardzo potrzebny. I myślę, że Joanna też na pewno o tym wspomni i wokół tego będziemy się kręcić, że kobiety bardzo często zapominają, że w tym zabieganiu myślimy o wszystkich innych, o tych obowiązkach, o tym, co jeszcze nas czeka, co jeszcze musimy zrobić, komu jeszcze musimy pomóc, a zapominamy, że tak naprawdę ten najdłuższy związek, który mamy w życiu i tak naprawdę najważniejszy, to jest ten związek ze sobą, bo my ze sobą jesteśmy przez całe życie. I jak siebie pokochamy, jak siebie docenimy, jak będziemy dla siebie dobre, to się przełoży też na wszystkie inne relacje nasze, na to, że będziemy się dobrze czuć w świecie z innymi ludźmi, w komunikacji. To jest tak ważne, to jest jakby taka podstawa do tego, żebyśmy wyszły w świat i myślę, że wokół tego tematu na pewno pokrążymy, a oprócz tego właśnie, tak jak mówiłaś, kobiety są w centrum zainteresowania. Wokół kobiet jest to wydarzenie. Nie chcę zdradzać wszystkiego. Na pewno będzie jedna niespodzianka, której nie zdradzamy w ogóle oficjalnie, więc jakby to jest tylko dla naszych uczestniczek. Jest właśnie ta prelekcja. Jest to też ten czas, w którym będziemy dziękowały naszym uczestniczkom, że są z nami już 4 lata, bo tak naprawdę są dziewczyny, które są z nami prawie na wszystkich spotkaniach. Mówmy się, to są 4 lata, raz w miesiącu z przerwą wakacyjną. To jest dużo spotkań. Nie zawsze one się zgrywają z naszym kalendarzem, z tym, co nam pasuje, a są dziewczyny, które starają się być na każdym spotkaniu i my chcemy też je docenić i tu mogę zdradzić, że podczas tych urodzin na pewno to zrobimy i będzie jak zwykle taka właśnie zdrowa, fajna atmosfera i myślę, że to jest taki bardzo fajny event, który łączy kobiety. Natomiast muszę też zdradzić, że nie mamy już wolnych miejsc. Miejsca rozeszły się tak naprawdę 1,5 dnia po ogłoszeniu informacji, że Joanna Flis będzie naszą gościem z oficjalnym komunikatem urodzinowym. Od razu jakby ruszyły zapisy. Obecnie mamy już wypełnioną salę po brzegi. Nie mamy już więcej miejsc i wiem, że dziewczyny się nadal chcą zapisać i gdybyśmy miały możliwość większej sali, na pewno byśmy to zrobiły, więc myślę, że jak będziemy w przyszłym roku mieć 5. urodziny jubileusz, będziemy musiały pomyśleć o czymś na większą skalę, bo myślę, że to będzie już w ogóle symboliczna liczba i wokół tego musimy zorganizować coś jeszcze większego.
1: No ale warto też wspomnieć o tym, że te miejsca na zapisy rozeszły się jak świeże bułeczki, dlatego, że Miasto Kobiet jest całkowicie bezpłatną inicjatywą.
4: Tak, staramy się, póki możemy, to tak działamy. Zależało nam na tym, żeby każda kobieta nie czuła się w jakiś sposób ograniczona, że z jakiegoś powodu nie może wziąć udziału, między innymi z tego, że na przykład jakiś tam budżet finansowy ją w tym ogranicza, tak? Czyli jakby ideą tego jest, że te spotkania są bezpłatne. Natomiast rozważamy taką opcję, że być może będziemy robić jeszcze takie dodatkowe spotkania, które byłyby symbolicznie płatne w bardzo małych kwotach, natomiast mogłyby nam pomóc organizować wydarzenia, które będą na przykład trochę bardziej zamknięte, trochę bardziej warsztatowe i wtedy jest też ważna ta liczba osób, które przyjdą, faktycznie się zapiszą i będą potem fizycznie brały udział w tym wydarzeniu, tak? Bo zapisy są bezpłatne, wiemy, że udział jest bezpłatny. Nie zawsze to się potem przekłada na frekwencję, bo wiadomo, jak coś jest bezpłatne, potem nam coś wypada, czasem nie mamy siły, ochoty, jest jakiś gorszy dzień, nie idziemy. A przy zajęciach warsztatowych bardzo ważne jest to, żeby tam mamy określoną liczbę osób, uczestników, których możemy zaprosić, które mogą wziąć udział. Więc jeżeli będziemy prosić kogoś merytorycznego o poprowadzenie takich warsztatów, to chciałbyśmy, żeby te osoby potem na przykład wzięły w tym udział, żeby nikomu to miejsce nie przepadło. Więc rozważamy taką opcję, że będą jakieś dodatkowe zajęcia, które być może będą, ale to tak naprawdę bardzo symbolicznie płatne, ale na razie póki co wydarzenia są zupełnie bezpłatne, także zapraszamy.
1: No właśnie, zapraszamy wszystkie mieszkanki Szczecinka i nie tylko na 4. urodziny Miasta Kobiet i Radio SK Szczecinek też będzie na tym wydarzeniu, bo jesteśmy patronem medialnym.
4: Tak, w tym roku Radio SK też nam towarzyszy w pełni i wspiera nas, bardzo dziękujemy, jest nam bardzo miło i tak naprawdę widzimy, że w zeszłym roku już było sporo partnerów, w tym roku jest już też dużo dużo partnerów. Widzimy, że ta inicjatywa też się podoba, że się cieszy pozytywnym odbiorem, że nasza tutaj lokalna społeczność na nią pozytywnie reaguje. Nie tylko uczestniczki, ale właśnie też partnerzy, firmy, że widzą, że dostrzegają, doceniają, że chcą coś przekazać dla naszych uczestniczek. Jest nam bardzo miło i zawsze za to dziękujemy, bo to wsparcie jest fajne, że my możemy tym wsparciem się dzielić.
2: SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
3: Sezon infekcji trwa, wirusy łatwo się rozprzestrzeniają, szczególnie w miejscach, gdzie mamy ze sobą częsty kontakt. Warto więc przypominać sobie, jak skutecznie ograniczać ryzyko zakażenia i które codzienne nawyki mogą nam w tym przeszkadzać. Jak chronić siebie i innych przed wirusami, kiedy szczególnie powinniśmy uważać i jakie zachowania najbardziej zwiększają ryzyko zachorowania. O higienie, profilaktyce i zasadach, które warto stosować, zwłaszcza w sezonie grypowym, rozmawiałam z Izabelą Jadwiczy ze szczecińskiego Sanepidu, którą wszyscy już znają i kochają. W naszym studiu dzisiaj pani Izabela Jadwiżyc z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
3: Jesień w pełni, a to znaczy, że grypa także w pełni. Sezon grypowy rozpoczął się i panuje nie tylko w przedszkolach i szkołach, no ale grypą można zarazić się wszędzie.
5: Tak, no niestety grypa jest taką bardzo szczególną chorobą zakaźną, dlatego że właściwie roznosi się bardzo szybko, bardzo prosto. Tu nie tylko ręce, nie tylko kaszel, nie tylko kichanie. Naprawdę, proszę państwa, my się czasami śmiejemy, że wirusy tak jakby są wyczulone. Wiedzą dokładnie, jak przeatakować, gdzie przeatakować. A szczególnie teraz, kiedy jeszcze jest ten taki sezon, że tak, raz kurteczka, po południu ciepełko, tutaj jeszcze ktoś wyskoczy w krótkich spodenkach, ktoś wyskoczy w koszulce z krótkim rękawem i gdzieś tam za chwilę te szoki temperaturowe niestety wpływają na to, że pamiętajcie też państwo, że my jesteśmy po tym lecie tacy jeszcze nagrzani, jeszcze odporni, ale już właśnie przy tych spadkach temperatury to już ten nasz organizm troszeczkę spowolnił. Spowolnił zszedł z tych najwyższych obrotów, chodzi na dół i jesteśmy po prostu bardziej podatni na pewnego rodzaju zachorowania. No, grypa atakuje, no co będziemy mówić? Ale była, jest i będzie. Ja zawsze się śmieję, proszę państwa, że nawet jakby atom walnął, to jednak te bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby pozostaną. Nas może nie być, a one jednak tak będą fantastycznie umiały przetrwać, żeby egzystować dalej. Ja pozwoliłam sobie dzisiaj do studnia przynieść, szkoda, że państwo nie mogą tego zobaczyć, ale myślę, że pani Natalka udostępni gdzieś zdjęcie, takie właśnie dwa wiruski w formie gniotków i zabawek, bardzo ładnych. Zresztą często jak idę na zajęcia do dzieci, to pokazuję, jak wygląda taki wirus, wtedy słyszę wow. Tylko, że on niestety nie jest taki duży, jest bardzo mały, niewidoczny, więc my tego nie widzimy.
3: Ale jest złośliwy, jak nie wiem.
5: No i właśnie i tu jest, zaczyna się robić tak, bo albo może być grypa, albo może być przeziębienie, albo będą objawy grypopodobne, albo zaatakuje jakaś odmiana wirusa. Pamiętajcie państwo, że tego jest multum. To nie ma być dzisiaj wykład medyczny, mimo tego, że jestem służba zdrowia, pod tytułem, że taki wirus tak zbudowany, tak będzie działał, tak będzie państwa atakował. Nie. Ja bym zawsze chciała, wiecie państwo, to jest tak, kiedy promotor zdrowia siada do mikrofonu i ma coś powiedzieć mądrego, no i co mam powiedzieć? Tak się cały czas zastanawiam. Zdanie źle złożone, więc czasami dzwonię do moich dzieci i się pytam, co byście chcieli usłyszeć jako normalni ludzie dorośli? Jak mam to powiedzieć, żeby było zrozumiałe, tak? Czasem dzwonię do przyjaciół, którzy są starsi i mówią, słuchajcie, jak przekazać to, albo żeby kogoś nie obrazić, żeby nie urazić. Oczywiście, że przy takim wywiadzie radiowym i tak włożę w kij mrowisko, mówiąc o szczepieniach, bo nie wyobrażam sobie, żeby przy profilaktyce chorób zakaźnych i to, co biega dookoła, i chrztusiec wraca, i RSV, i COVID, i grypa jako grypa, proszę państwa, to nie jest tak. Ja wiem, że są antyszczepionkowcy, antygrypowcy, w ogóle antywszystko ludzie. Ludzie się z tym nie zgadzają. Ja nie będę tutaj przytaczać przykładów i mówiła, że dzięki szczepieniom wyeliminowaliśmy Heine Medina, czy różnego rodzaju inne choroby, czy dżumę, tak? Czy choroby, które no, kładły 3/4 społeczeństwa, a czasami były wielką plagą, czego mogliśmy doświadczyć przy COVID-19, gdzie zwykły wirus rozbijał i kładł na łopatki naprawdę potężnych ludzi, którym wydawało się, przepraszam, że nic ich w życiu nie położy. Bogu dziękujmy za to, że większość ludzi wyszła. Niestety nie wszyscy. Ale do czego zmierzam? Wiadomo, że profilaktyka, kiedy się mówi o profilaktyce, to nie staje się, nie mówi tylko o myciu rąk, co jest bardzo ważne. Wiecie Państwo, ja ze swoich doświadczeń po 36 latach pracy z młodzieżą wiem jedno. To, że wszyscy dłubią w nosie, to, że wszyscy drapią się po pupie, to, że wszyscy sobie grzebią w zębach, to, że wszyscy sobie grzebią w uchu, drapią się po głowie, a potem wkładają z automatu te ręce do buzi, to już wiem. I nieważne, jaki to jest wiek, w przedszkolu jeszcze zjadają te kozy, które wyciągną. No, w życiu dorosłym nie widziałam, żeby ktoś zjadał, ale stojąc na światłach bardzo często widzi się, że ktoś sobie dłubie w nosie tak i wyciąga i podziwia to, co znalazł. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, troszeczkę COVID nas zmotywował do mycia rąk, bo myliśmy te ręce. Teraz znowu wracamy do starych nawyków i widać to, będąc taki mały eksperyment. Zachęcam Państwa, chociaż teraz po tym, jak powiem, że mały eksperyment, to już nikt tak nie zrobi. Jak będziecie Państwo gdzieś na zakupach, w jakimś większym mieście, w jakimś większym sklepie, chciałam powiedzieć, nie mieście, ale w mieście, jak będziecie gdzieś, pojedziecie do większego, zwróćcie uwagę na ludzi, jak chodzą po sklepie, jak myślą, że nikt ich nie widzi, jak się czują swobodnie w tłumie, gdzie są anonimowi, tak? Co chwilę albo ktoś obgryza paznokcie, albo ktoś dłubie w nosie, albo ktoś się drapie w różnych dziwnych miejscach, a już no, nagminne jest, że wychodzą ludzie z toalety nie umywszy rąk. To jest higiena każdego z nas, tylko pamiętajmy, że jeżeli przykładowo mamy człowieka, który nie wymył rąk po wyjściu z toalety, nie interesuje mnie, co trzymał albo gdzie wkładał, ale on teraz tymi rękoma dotknął tego wózka. Potem ten wózek odstawił. Ja lub ktokolwiek inny znowu weźmiemy ten wózek i będziemy go pchać. Po czym my wracamy do domu. Dotykamy po drodze klamek, drzwi, toreb.
6: Z zakupami, tak, zakupów.
5: Stawiamy z automatu, nie postawimy na ziemi torby. Najpierw żeśmy powsadzali te torby do wózków, tak. Potem dopchaliśmy do samochodu, władowaliśmy to do samochodu, przychodzimy do domu, z automatu stawiamy na blacie. I my cały czas dotykamy po drodze wielu rzeczy, a ja cały czas na głowie mam ten wózek po tych czyichś rękach. I co robimy? Czasami sobie skubniemy winogronko, żeby sprawdzić, czy kupiliśmy słodkie. Dalej mamy cały czas te same ręce. Nie mamy nawyku mycia. Tu kiedyś w jednym z wywiadów parę lat wstecz zostałam bardzo skrytykowana przez pana, który nawet zadzwonił do radia, no, nazywając mnie pierwszą czyściochą i po prostu, no tak, ja wzięłam to, że rozumiem, że ten pan mógł być oburzony, bo ja zwracałam uwagę właśnie na taką higienę i kulturalne zachowanie ludzi. Niemniej, proszę Państwa, no sami się łapiemy na wielu rzeczach, że widzimy wiele rzeczy. Te nasze powtarzanie, po co ja przychodzę, jak zawsze mówię, od przedszkola do Opola, bo przychodzę od żłobka do klubów seniora, tłumaczę i mówię o tej higienie, mówię o tych szczepieniach. Nie po to, żeby Państwa, nie wiem, wpędzać w jakąś sytuację stresu i obłędu, tylko wyeliminowanie pewnych czynników, czyli zmniejszenie możliwości, że ten wirus nas dopadnie. Ja już dzisiaj chrypię. Chrypię dlatego, proszę Państwa, że po pierwsze mówię, dużo mówię, pracuję swoim głosem. Po drugie, ja ciągle jestem codziennie w innej placówce. Nie wyobrażam sobie, że dziecko, które w przedszkolu chce mnie przywitać, a szczególnie jeżeli to jest dziecko jakichś moich przyjaciół, już przepraszam, wnuk moich przyjaciół, bo na tym etapie to już raczej są wnuki, więc żeby podejdzie, przytuli. Ja też oczywiście odwzajemniam ten uśmiech, uścisk i słyszę, jak mi tutaj ktoś kaszle na obojczyk. Ja nie mówię, że odpychać. Nie. Tylko proszę Państwa, pamiętajmy, że po wyjściu z takiej placówki, czy w Państwa przypadku ze sklepu i wchodząc do domu, możemy te ręce umyć. No nie wyobrażam sobie, żeby od razu jeść tymi rękoma. No,
6: nie, to jest podstawa. Już dzieci od przedszkola, ja też zauważyłam po swoim synie, że dzieci od przedszkola są nauczone, że wchodzimy do domu, duże dzieci już same myją ręce, ściągają buty, myją ręce. To są pierwsze zasady, które mają po wejściu do sali, więc ta świadomość też chyba dzieci już teraz powoli rośnie. Te nawyki są teraz już jakoś tak wdrażane od najmłodszych lat, ale ja widzę, że na przykład rówieśnicy moje pokolenia, albo pokolenie moich rodziców, no tego nawyku nie do końca przestrzegają.
5: Tak. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że edukacja zdrowotna na przestrzeni lat bardzo ewoluowała. I teraz, kiedyś ja pamiętam ze swojej szkoły podstawowej, że każdy grzmiał, że trzeba ręce umyć po wyjściu z toalety. To pamiętam. Nie pamiętam innych sytuacji. Nie pamiętam, żeby ktoś przychodził z zewnątrz na zajęcia do szkoły i mówił o wielu rzeczach. O higienie, o takim zachowaniu. Tak pamiętam, przyznaję się głośno, w 86 roku albo w 1985, przychodzili policjanci z Wydziału Kryminalnego i mówili o narkotykach. To pamiętam. Utkwiło mi, może chyba dlatego zostałam promotorem zdrowia, żeby kontynuować pewne tradycje i mówić o tym, co złe. Ale tak, natomiast nie pamiętam właśnie sytuacji takich, jak ja przychodzę do szkół, jestem zaproszona do szkół, do przedszkoli, do różnego rodzaju fundacji, czyli wchodzę na spotkania właśnie po to, żeby mówić o tej higienie jako podstawie. No proszę Państwa, profilaktyka jest podstawą naszego zdrowia. Jeśli my zawalimy, bo to jest tak, wszyscy Państwo wiecie, jak wygląda piramida. To, co jest u podstawy, jest najważniejsze, najcięższe, ponieważ na tym opiera się reszta. I to jest ta profilaktyka zdrowotna. Czy to będzie uczuć nas dotyczących sytuacji żywieniowych, czyli jak odżywiać się i jak funkcjonować, żeby być zdrowym, tak? Czy będzie to kwestia aktywności fizycznej i ruchu człowieka, żeby również pobudzać pewne etapy naszego ciała i partie naszych i organy i nasze układy, żeby funkcjonować, to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz to higiena, która jest niezbędna. Kolejna rzecz to są szczepienia. Ja wiem, że w tym momencie antyszczepionkowcy wyłączą radio. Trudno, przykro mi. Proszę Państwa, proszę zrozumieć, my możemy zachęcać. My możemy mówić, że to pomaga. Ja już jestem zaszczepiona przeciwko grypie, moja rodzina również. Zaszczepiłam się już na samym początku września, kiedy jeszcze było w miarę słonecznie i pogodnie. Wiadomo, że co sezon przygotowana jest nowa partia szczepionki antygrypowej. Właśnie po to, żeby z tych najbardziej popularnych wirusów wytworzyć tutaj naszą tą odporność. Więc jeśli ktoś z Państwa chce, ja zachęcam. Bardzo często na stronie internetowej czy facebookowej Inspekcji Sanitarnej publikuję różnego rodzaju materiały, które otrzymuję od głównego inspektora sanitarnego, żeby Państwu pokazać, co jest pełnopłatne, co jest w połowie płatne, na co warto, co nie warto. Proszę pamiętać, że wraca. Nasza odporność zmienia się z wiekiem. I tak jak kiedyś zostaliśmy zaszczepieni, ja też jako dziecko, przeciwko błonicy, tężec, krztusiec, nie wyobrażałam sobie, że prawie w wieku 60 lat za chwilę będę się znowu szczepiła przeciwko krztuścowi. Bo wraca, bo mamy inną odporność społeczeństwa. No i niestety my też jako Polacy bardzo uwielbiamy wyjeżdżać, integrować się. Myślę, że jak z chwilą, kiedy zostały otwarte granice i młodzi ludzie tak hucznie wyjechali, potem wrócili, potem znowu pojechali, szukają swoich dróg, szukają swojego życia, no miejsca, w którym będą chcieli już pozostać, zmieniają te migracje się w różnych kierunkach, w różnych państwach i niestety proszę pamiętać, że też przywożą różnego rodzaju rzeczy. To, co kiedyś u nas o pierwotniakach, to które były w Afryce, nikt nie mówił. A teraz myślę, że gdyby dobrze postarać się o wywiad z medycyną tropikalną, tak, i Instytutem Medycyny Tropikalnej w Gdańsku, która jest taka bardzo znamienita, to myślę, że tu wiele osób się zdziwiło.
6: Mają ręce pełne roboty.
5: Mają, tak, mają i wiecie Państwo, więc to, że na przykład się ogłasza, czy preferuje, że warto przed wyjazdem zaszczepić się na to, czy na to, czy na to, to nie są czcze gadania czasami, tylko może posłuchajmy autorytetów.
6: Czasem wyjeżdżając do niektórych krajów, niektóre szczepionki są obowiązkowe.
5: Tak, jedna z naszych przyjaciółek wyjeżdżała do Kambodży i niestety była wymagana książeczka specjalna, która była sprawdzana. Jeśli ktoś nie miał szczepienia, został wpuszczony. Takie jest tam prawo i wiecie Państwo, to jest tak, jak my wyjeżdżamy za granicę, pozwolę sobie teraz zacytować swoich przyjaciół, jak jedziemy za granicę, na przykład do jakiegoś kraju, to czytamy, jadąc swoim własnym samochodem, co musimy mieć na wyposażeniu, żeby nie dostać mandatu. tak? Czyli gdzieś tam jest 100% gaśnica, 100% są kamizelki odblaskowe, tyle ile osób jest w samochodzie, 100%, że na przykład trójkąt nie może być taki jak zwykły, mamy odblaskowy, ale musi do tego jeszcze mrygać, tak? Czy zmienia barwę, żeby był widoczny z daleka z sygnalizacji i my się do tego dostosowujemy. To samo myślę, że kiedy wyjeżdżamy za granicę, też się dostosowujemy do pewnych rzeczy zdrowotnie. I tak samo myślę, że kiedy zbliża się jesień, nasza polska piękna jesień, za chwilę będziemy zbierać
6: kasztany.
5: Właśnie chciałam to powiedzieć.
6: Uwielbiam.
5: Ja też z moimi dziećmi takie ludziki robiłam i zapałeczek. Więc kiedy przyjdzie nasza polska jesień, no pomyślmy też o naszym zdrowiu, o innym odżywianiu. Dlaczego tak właśnie w naszej kulturze taka pusta kiszona, ogórki kiszone, nie? Takie właśnie, no, bo kwas dawał tą energię, dawał też witaminy. My, no, na tym żeśmy się wychowywali, tak? Ja pamiętam, u babci w piwnicy była taka beczka wielka i tam się kapustę trzymało. Ojejku, jaki to był zapach.
6: Wiecie, aż państwo, ślinka cieknie,
5: no, byłam za mała, żeby nogami to ubijać. Zajmowali się tym starsi. Nie powiem, że było bardzo wesoło czasami, a nawet bardzo, bardzo, bardzo procentowo wesoło, ale to chyba też taka tradycja rodzinna, ale to oczywiście wszystko było na śmiesznie, na poważnie, z zachowaniem zasad higieny, ale ta kapusta była najlepsza po prostu. Ta kiszona kapusta z beczki u babci, gdzie każdy potem szedł i każdy udawał, że nie podjada, ale wszyscy podjadali i do końca zimy nie dotrwało. Więc wiecie państwo, skupmy się na tej profilaktyce. Ja powiedziałam, ja nie będę dzisiaj państwa zatruwała medycznymi nazwami, transkrypcją białek, nie będę mówiła o wakcynologii jako właśnie o dziale dotyczącym szczepionek. Po co? Ja wychodzę z założenia, że prosto, zwyczajnie i tak po ludzku trzeba porozmawiać, no.
6: Ale niech te kasztany, które będziemy niedługo obserwować spadające z drzew, niech ten ich kształt, te skorupy przypominają nam, że jednak te wirusy czyhają na każdym kroku.
5: Tak.
6: I żeby pamiętać o tym, żebyśmy, jak wrócimy właśnie z tych kasztanów nawet, żeby po prostu umyć ręce, zadbać o siebie i o swoich najbliższych.
5: Tak, bo proszę państwa, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli ja jako osoba, ja mówię jako słuchacz w tym momencie, tak? Nie ja siedząca tutaj przed państwem. Jeśli ja jako osoba, zwykły, przeciętny obywatel, jestem podziębiona, po czym idę do sklepu, bo co mi tam? Harcze pluję, smarkam w chusteczkę 25 razy w ciągu jednej minuty. Proszę pamiętać, że jeżeli ja smarczę, osoba, która stoi przede mną, niech na pewno, na przykład niech będzie w okresie chemioterapii choroby nowotworowej. I teraz ja mam tylko katar, a u niej się może skończyć zapaleniem płuc. Weźmy, to jest taki bardzo drastyczny przykład i nikt nie ma napisane, ja zawsze mówię, ja nie jestem wróżką i nie przeczytam, a nikt nie ma napisane na czole. Weźmy pod uwagę to, że na przykład powietrzmy nasze pokoje. Ja wiem, że niektórzy boją się świeżego powietrza, ale może trzeba wywietrzyć pokój, może trzeba zmienić dietę żywieniową, może trzeba się inaczej ubrać, może właśnie trzeba by było pójść do lekarza. Ja nie mówię zaraz 1500 suplementów diety. Ja wiem, że reklamy są bardzo sugestywne dla wielu z państwa.
6: Ale wystarczy dobrze się odżywiać i suplementy
5: tak,
6: nie
5: tak, robią. Tak. Pomyślmy o czosnku, który jest naturalnym antybiotykiem. Może dlatego, że ja go uwielbiam i to tak właśnie do niego wracam. Ale tak jak mówię, skupmy się na tym, że złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Możemy się zaszczepić, możemy zmienić nasze nawyki, możemy dbać o nasze zdrowie i to już będzie podstawa. Ja myślę, że to co najważniejsze, bo zdrowie mamy tylko jedno, jest po prostu bezcenne.
6: Dokładnie tak, więc dbajmy o nasze zdrowie dla siebie, ale też dla naszej rodziny, dla naszych bliskich i dla tych, których mijamy codziennie na ulicach. Pani Izabelo, bardzo dziękuję.
5: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: SK Szczecinek.
6: Ratownik medyczny, który po godzinach zmienia ambulans na górskie szlaki. Łukasz Klein od lat kocha góry, a jego pasja zaprowadziła go aż pod najwyższy szczyt obu Ameryk, Aconcagua. Podjął próbę zdobycia szczytu i chciał tam zawiesić flagę Szczecinka, tym razem się nie udało, ale Łukasz nie zamierza się poddawać. Co wydarzyło się podczas wyprawy i jak wygląda przygotowanie do tak wymagającej ekspedycji, co sprawia, że mimo niepowodzenia chce próbować ponownie. Historia Łukasza Kleina już teraz na naszej antenie. Łukasz, ty podjąłeś próbę zdobycia Aconcagua i chciałeś na tym szczycie postawić flagę Szczecinka, ale ty chyba ze Szczecinka nie pochodzisz.
7: Pochodzę ze Szczecinka, pochodzisz? Tylko mój tata pochodził z Wrocławia.
6: Tak. Urodziłeś się tutaj?
7: Tak, urodziłem się w Szczecinku, tak więc jestem ze Szczecinka.
6: Czy bycie dla ciebie mieszkańcem Szczecinka jest powodem do dumy?
7: Bardzo. Tym bardziej, jak czytałem ostatnio komentarz jednej osoby, osoby, która napisała mi, że mimo, że się utożsamiam się z miastem Szczecinek, to mam jakąś złą flagę. Tylko ta flaga Szczecinka to jest, powiem, trochę dłuższa historia, bo ją dostałem od kogoś z mocnym przesłaniem i co by się nie działo, zawsze będę ją zabierał ze sobą, nawet na te mniejsze szczyty, ale moim celem jest tą flagę wynieść na 8 tysięcy i ją oddać po prostu na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na licytację, żeby ktoś wiedział, ile to pracy kosztowało i wyrzeczeń na to, żeby zdobyć te kolejne szczyty.
6: Czyli wspinasz się tak naprawdę w szczytnym celu.
7: Ciężko mi powiedzieć, czy w szczytnym celu, po prostu bo w górach przede wszystkim szukam wolności. Góry są postrzegane jako mistyczne, które są łącznikiem między ziemią a niebem i będąc w górach, jej surowością natury, ciszą, niedostępnością, pogłębiam się w kontemplacji. I dzięki temu jestem w stanie przesuwać swoje granice i swoje słabości. Tak jak też powiedział kiedyś Krzysztof Wielicki, w górach jest element rywalizacji, ale elementem rywalizacji z własnymi celami, a nie z przeciwnikiem.
6: Piękne słowa. Łukasz, ja chciałam poprowadzić troszeczkę tę rozmowę tak, żeby zacząć od samego początku. Jak się zaczęła w ogóle twoja zajawka na góry? No bo skoro jesteś człowiekiem z zachodniego Pomorza, no to gdzieś ta zajawka musiała się u ciebie pojawić. Pamiętasz ten moment, kiedy zakochałeś się w górach?
7: Wiesz co, tak jak powiedziałem na początku, że to jest miłość na odległość, bo mam bliżej morza niż gór. Ale tak naprawdę góry pokochałem dużo wcześniej. Jak w ogóle kiedyś chodziłem po górach i nawet czasami z dyżuru z karetki wsiadałem rano, jechałem, zrobiłem jakiś tam szlak, załóżmy na śnieżne kotły, wracałem i naładowałem po prostu energię. Ale tak naprawdę punktem kulminacyjnym, kiedyś tak myślałem, że książki mi pomogły. Ale z perspektywy czasu uważam to, że miałem w pewnym okresie swojego życia bardzo trudne problemy. Pamiętam, jak kolega mi z pracy powiedział, Niemiec, jedzie ze mną na Mont Blanc? Ja dużo nie myśląc mówię, okej, jadę. Teraz z perspektywy czasu nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Po prostu byłem nieprzygotowany, nie miałem wiedzy, nie miałem ciuchów. W ogóle, jak ja sobie to przypomnę, to bym powiedział, że jestem wariat w pozytywnym znaczeniu, że ja to zrobiłem, ale udało się. I to tak naprawdę te góry w tym trudnym moim okresie życia pomogły mi przetrwać, bo życie nie jest usłane płatkami róż. Potrafią się pojawić kolce, które te rany ranią i to od nas zależy, czy my te rany zagoimy, czy pozwolimy, żeby je wykrwawiły. Bo tak jak na przykład teraz, większość, co mnie zna, albo teraz słuchacze mnie słuchają, to skupiają się na tym punkcie wspinaczkowym, że trzeba zdobyć ten szczyt. Ale dla mnie najważniejszym tym momentem tej całej wyprawy był odcinek z Konfluencji 3400 na 4300, gdzie masz 18 km, 8 godzin marszu, po prawej piękne góry, po lewej piękne góry, w oddali widzisz ten szczyt, który chcesz osiągnąć i to słońce palące i to cisza. Tak jak teraz w pięknym studiu wygłuszone i w tej ciszy tam jak idę przez te załóżmy 9 godzin, przechodzi mnóstwo myśli. I to w tym czasie dla mnie zabieram przede wszystkim oprócz flagi Szczecinka, swoje bolączki, tęsknotę, problemy, z jakimi borykałem się w ostatnim czasie, z celem, którym idę oraz nowym projektem. I to jest ten czas dla mnie najważniejszy, kiedy idę, żebym sobie wszystko poukładał w głowie. Bo chciałbym, żeby właśnie wchodząc na szczyt, żeby te trybyki zazębiły, abym wszedł z głową czystą. Bo jeśli z tą głową nie wejdę czystą, nawet jakby się nie udało zdobyć tego szczytu, to bym się załamał. A tak mimo to wszedłem na te 6,5 tysiąca, ale byłem dumny, bo wiem, ile to kosztowało mnie pracy, wyrzeczeń, potu i wróciłem do Szczecinka, gdzie mam siłę walczyć z trudnościami życia, że życie rzuca ci pod nogi kłody i jestem w stanie z nimi walczyć.
6: Zastanawiam się teraz właśnie, jak opowiadasz o tym, bo to jest taka ścieżka właśnie nie tylko po takim szlaku górskim, ale chyba też taka metaforyczna i duchowa ścieżka, którą pokonujesz podczas swoich wypraw.
7: To prawda, bo góry są mistyczne. Jeśli ktoś nie był w górach, albo ktoś był w górach, to wie, że ta cisza i ta natura sprzyja ci po prostu, żeby sobie wszystko poukładać. Mimo to, że tam jest zmęczenie, walka z różnymi czynnikami, ale jak już osiągniesz ten cel, ten szczyt i zejdziesz szczęśliwie, to jesteś pełny energii. Ale ta energia nie przychodzi, jak każdy sobie myśli, od razu. To przychodzi na przykład po tygodniu, po dwóch. Jak to wszystko ochłonie, to zmęczenie minie i wtedy wiesz, co zrobiłeś, bo przeważnie mało kto, załóżmy ze Szczecinka, wchodzi na 6,5 tysiąca. Przeważnie wchodzimy na przykład na Śnieżkę, na Rysy, na inne góry, a tu jednak mówimy o tych górach wysokich, gdzie uważam, że to jest naprawdę inne góry i inne przygotowanie.
6: No właśnie, tak jak wspomniałeś, większość ludzi tutaj od nas z regionu wspina się na polskie szczyty. Czym dla ciebie różnią się polskie szczyty od tych poza granicami, poza wysokością i poza klimatem? Czym one się mogą według ciebie różnić?
7: Ja oczywiście mówię tu o swoich przemyśleniach. Tak. Po prostu łamiesz swoją kolejną barierę. Tak samo jak ja poszedłem na Mont Blanc na 4800, to drugim moim etapem było przekroczyć tą barierę 5000. I tym się przede wszystkim sugerowałem, bo to dawało mi więcej takiej motywacji do pracy i przełamywać swoje te trudności i słabości, że postawiłem ten cel i po prostu chciałem go zrealizować. Tak samo było, jak teraz na Ankę wchodziłem, to chciałem pokonać tą barierę 6000. I następnym, kolejnym etapem będzie coś innego, gdzie już tam się zaczynają inne elementy, które pozwalają mi się przygotować. I po prostu jest chyba ta niedostępność, bo przeciętny Kowalski, załóżmy, to skupiamy się na tych mniejszych górach, a jednak to wchodzenie na wyższe szczyty to przede wszystkim inne treningi, inna dieta, przygotowania, sprzęt i przede wszystkim ludzie. Tak jak ostatnio mi kolega, co byłem z nim teraz w Argentynie, powiedział, że nie jest najważniejszy szczyt. Najważniejsze są ludzie, którzy są z tobą, bo oni po prostu w trudnych momentach potrafią ci pomóc i w tych słabszych momentach ty ich wspierasz albo oni ciebie wspierają i to pozwala nam jako zespół przełamywać kolejne jakieś słabości, bo jako zespół jesteśmy bardziej silniejsi niż w pojedynkę, bo indywidualistów w górach nie ma, bo indywidualiści źle kończą.
6: To wspomniałeś już troszeczkę o swoich przygotowaniach, no bo to samo pokonywanie kolejnych szczytów, przełamywanie kolejnych barier, trzeba być na to jednak przygotowanym. Jak ty się przygotowywałeś do ostatniego ataku na Aconcagua?
7: Dobrze, że powiedziałeś na tą górę, bo na Mont Blanc to w ogóle byłem nieprzygotowany, to jest w ogóle hit był, ale tak, ogólnie jak wróciłem z Gruzji, załóżmy w sobotę wróciłem, w niedzielę ogólnie poleciliśmy z pracy na powódź, to w ogóle ta radość tej zdobycia tego szczytu w ogóle poszła na drugi plan. Były ważniejsze rzeczy. Miesiąc sobie dałem po prostu przerwy. Współpracowałem z formą na szczyt, którzy przygotowują ludzi na to, żeby wspinać się na wysokie góry. I oni miały swojego trenera indywidualnego, który mnie przez 3 miesiące prowadził. Pracowaliśmy na to, żeby budować bazę, wydolność. Rozpisywał mi treningi biegowe, podbiegi, schody i różne rzeczy. I przez te 3 miesiące on był takim moim, powiem, aniołem, który monitorował moje zmagania i po tym, jak to się skończyło, dało radę mi to, żebym pracował po prostu na tym. Miałem swoją podstawę i przez te kolejne miesiące to podtrzymywałem. Były różne momenty, były kryzysowe i które miały duży wpływ na to, czy w ogóle polecę, ale także tu Szumi, który mnie namówił na zrobienie korony półmaratonów, tak więc udało mi się zrobić koronę jeszcze półmaratonu, które pozwoliło mi to jako wydolnościowo przygotować jeszcze do tej wyprawy. Plus to przygotowywanie to przede wszystkim też jedzenie, bieganie, siłownia po pracy, gdzie czasami miałem tego dosyć, ale jak zrobiłem ten trening, to mówię, wow, udało się. Mimo to, że byłem zmęczony.
6: A ekwipunkowo, jak powinien być przygotowany człowiek, który chciałby zdobyć Aconcagua?
7: Przede wszystkim to nie jest tani sport. I to myślę, że to każdy powie, kto chodzi po górach wysokich. Nawet powiem buty wysokogórskie, które kosztują około 2600. Śpiwór, który też nie jest tani, plus odzież termiczna, spodnie trekkingowe, spodnie puchowe, kurtka puchowa, inne rzeczy, które naprawdę łączą się w całość, gdzie tę całość wychodziło około 30 kg, jeśli chodzi o mój plecak. Plus jedzenie. Ja jedzenia miałem prawie 12 kg. Myślę, że jest tych rzeczy tyle, które pozwalają ci na to, żeby wejść bezpiecznie na tą górę. Był taki przypadek, gdzie byliśmy w Plaza de Mulas, tam była dwóch chłopaków z Francji, gdzie sprzętu nie mieli dobrego, bo mieli buty nieprzystosowane do niskich temperatur i on po prostu sobie odmroził palec, nie? I już nie atakował dalej, bo już po prostu zdrowie mu nie pozwoliło na to, żeby wejść dalej. Dlatego sprzęt jest ważny, który pozwala ci na to, żeby zachować jakąś termikę, żeby bezpiecznie sobie wejść i zejść. Oczywiście też były takie przypadki, gdzie my tam byliśmy na 6000, to trzeba było się dogrzewać takimi ogrzewaczami do rąk czy do stóp, bo temperatura była odczuwalna tam poniżej 20 stopni.
6: Prawie jak w Szczecinku w ostatnich tygodniach.
7: Prawie jak w Szczecinku, plus jeszcze spanie w namiocie. Pełny komfort.
6: No to teraz załóżmy, że już jesteś przygotowany fizycznie, jesteś przygotowany ekwipunkowo, lecisz do Argentyny. Jak wygląda ta trasa, którą pokonałeś?
7: Wiesz co, to lepiej może powiedzieć, bo był taki element, który naprawdę mógł spowodować to, że bym nie poleciał. Tydzień wcześniej wcześniej. Miałem tam zaliczenie z WF-u. Pogłębiła mi się kontuzja pleców. Nie mogłem wstać. I tu rehabilitanci stanęli na wysokości zadania. Plus jeszcze leki, zastrzyk w kręgosłup. I byłem święcie przekonany, że nie polecę. Ale jakoś to wszystko się fajnie poukładało i udało się. I mówię, dobra, lecimy, nie? Czekam na pociąg. Super, pociąg jest. Jedziemy. Pociąg się zepsuł. Mówię, nie wierzę, nie? I gdzie pociąg miał czekać w Poznaniu, żeby dojechać na lotnisko do Warszawy? Nie poczekał. Tak więc 2 godziny opóźnienia, tamten nie poczekał. Mówię, nie polecę, nie? Jakoś się udało, że dojechałem do tej Warszawy, dzwonię do kumfla, z którym byłem. Pytam się, gdzie jesteś? Słuchaj, jestem na SAS Karambol, nie mogę dojechać do lotniska, nie wiem, co robić. Ja mówię, wszystko mówi to, żebym nie jechał.
6: Wszystkie kary na ciebie.
7: Tak, mówię, nie wierzę, nie? Ale dobra, udało się. Polecieliśmy i już byliśmy na miejscu w Mendozie. To mieliśmy takie 2 dni odpoczynku, że można było wszystko sobie przygotować, popakować plecaki, które były wnoszone przez osoby lub przez te konie i część plecaka, który ja brałem ze sobą, żeby tam mieć poukładane. I po tych 2 dniach to właśnie pojechaliśmy do parku, gdzie tam podpisywałeś wszystkie dokumenty. Później ten pierwszy odcinek właśnie z parku do konfluencji to było na 3-4 weszliśmy, tam spędziliśmy Sylwestra, ciekawy Sylwester, piękne widoki i później robiliśmy aklimatyzację, bo jest taka zasada, że wchodzisz za dnia wyżej, a w nocy śpisz niżej.
3: Historia Łukasza mówi jedno, po prostu się nie poddawaj. Ja nazywam się Natalia Błachowska i dziękuję Wam za dziś. To był magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Do usłyszenia następnym razem.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. W internecie jesteśmy widoczni niemal cały czas. To, co publikujemy, jak się komunikujemy i w jaki sposób pokazujemy swoje umiejętności, może mieć wpływ na to, jak postrzegają nas inni. Dlatego coraz częściej mówi się o budowaniu marki osobistej w sieci. Jak świadomie ją tworzyć, czego unikać i czy każdy z nas potrzebuje być aktywny w mediach społecznościowych, żeby zbudować swoją markę? O tym porozmawiała Oliwia Rudnicka z Basią Kaleńczuk, specjalistką od marketingu, PR i mediów społecznościowych właśnie.
8: Na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
9: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa

0: Spróbować w tym?
1: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista. Mm-hmm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
0: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
1: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
0: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
1: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista, moim zdaniem, powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
0: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
1: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
0: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
1: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać. Więc no, ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz. Więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje,

0: generuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
1: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
0: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę w oku na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
1: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
0: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
1: I to jest okej, jak później będziemy tą może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
0: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
1: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiek? Czy to już wyszło z mody w internetach?
0: Wiesz co, jeżeli wyciągniemy, zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
1: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
0: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
1: A ta żarówka jest mega ciekawa.
0: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
1: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
0: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jak właśnie jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
1: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
0: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
1: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
0: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
1: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
0: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy w serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT: napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
1: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
0: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
1: Jest trochę też strach z korzystania z sztucznej inteligencji.
0: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią: hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała, na jaki temat wy się komunikujecie.
1: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
0: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
1: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
0: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista. Natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
1: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
0: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
1: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
0: Co do takich osób? chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku, tak delikatnie, po troszeczku, tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tymi z tym publikowaniem treści do internetu.
1: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
0: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
1: Ty też musiałaś skończyć w tym internecie.
0: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mi wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
1: Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
0: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
1: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
0: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
1: Czy jak ugotować szparagi.
0: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją. Natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy. To jest nasze marketingowe ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
1: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
0: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym. Może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla Was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze. Czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
1: Mhm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
0: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
1: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
0: Lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
2: Jak sami słyszycie, marka osobista to nie tylko liczba obserwujących czy dobrze prowadzone profile w mediach społecznościowych, to przede wszystkim to, jak jesteśmy odbierani przez innych i z czym kojarzy się nasze nazwisko. W rozmowie z Basią Kaleńczuk mówiliśmy o tym, jak świadomie budować swoją obecność w sieci, jak pokazywać swoje kompetencje i dlaczego autentyczność jest dziś tak ważna. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Natalia Błochowska, do usłyszenia.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
2: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włachowska. Czy edukacja może wyglądać inaczej? Bez sztywnych ławek, dzwonków i presji, za to z większą przestrzenią na samodzielność, doświadczenie i własne tempo dziecka. Nasza Ferajna to bezpieczna przestrzeń edukacyjna w Szczecinku, stworzona przez Fundację Drzwi Otwarte. Jej twórcy stawiają na edukację dopasowaną do człowieka. Jest plan daltoński, elementy pedagogiki Montessori, dużo nauki poprzez doświadczenie i sporo czasu spędzanego w plenerze. Jak wygląda taki model edukacji w praktyce? Czy alternatywne podejście pomaga dzieciom i lepiej się rozwijać, budować samodzielność i odpowiedzialność? I przede wszystkim, czy szkoła może być miejscem, do którego dzieci naprawdę chcą przychodzić? O tym rozmowa z Anną Biskupską, dyrektorką naszej Ferajny w Szczecinku.
4: Pani Aniu, może na początek powiedzmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest nasza Ferajna?
5: Dokładnie, nasza Ferajna Szczecinek, bo taką pełną nazwę nosimy. Nasza Ferajna Szczecinek jest przestrzenią edukacyjną dla dzieci, które, w zasadzie nie dzieci, dla rodzin, które szukają alternatywy do takiego systemowego nauczania, do systemowej edukacji. I to może być zarówno edukacja domowa, jak i po prostu inny sposób edukowania dzieci niż ten, który proponuje nam na ten moment nasze państwo w tej publicznej oświacie.
4: Skąd wziął się pomysł na utworzenie takiego miejsca?
5: Jak to zwykle bywa, to jest inicjatywa oddolna rodziców, czyli kilkorgu rodziców, którzy jakby włożyli też inicjatywę w to, żeby szkoła powstała. Mieli swoje dzieci i czuli we krwi, że potrzebują czegoś innego z różnych względów. Naprawdę, ze względów ideowych, ze względów patrzenia na to, że system z jednej strony jest fajny, a z drugiej strony troszeczkę za wąsko trzyma dzieci, ale też ze względu na tak jakieś osobiste cechy dzieci, tak? Na przykład to, że trudno mi jest w dużej grupie, wolę mniejszą, żeby się skoncentrować, albo dzwonki są przekleństwem w szkole, bądź duża ilość po prostu hałasu, albo sama metoda nauczania. No i ci rodzice postanowili, że trzeba coś, jeżeli nie ma, to musimy coś takiego stworzyć i tak już to poszło.
4: Co ciekawe, właśnie słyszymy teraz coraz częściej, że w tych nawet szkołach właśnie publicznych zamiast dzwonków występuje na przykład muzyka.
5: I ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że to idzie w tą stronę, natomiast nadal szkoły publiczne są szkołami dużymi i tych dzieci, jak one wychodzą na przerwy po 45-minutowej lekcji, to one jednak wszystkie są dalej w hałasie. Nam zależy trochę na czymś odwrotnym, żeby ta cisza była też komfortem, że ja mogę wyjść do innego pomieszczenia i się wyciszyć, jeżeli mi to jest potrzebne. Albo odwrotnie, jak chcemy wyjść i czujemy, że jest energia teraz w tym momencie, to możemy wyjść na dwór, czy do naszej sali ruchu, poskakać na trampolinach, wyszaleć się, złapać powietrze i wrócić z powrotem do edukacji, żeby ta szkoła się też dostosowywała trochę do tempa energii dzieci, a nie dzieci będą musiały, bo tak niestety trochę jest, muszą się dostosować do tego, co może szkoła.
4: Jak funkcjonuje wasza placówka?
5: Nasza placówka jest taka, że my jesteśmy otwarci od 8 do 16 i w tych godzinach dzieci mogą przebywać u nas. Natomiast jakby sensu stricte zajęcia odbywają się od 9.30 do 14.30. W tym czasie prowadzimy te główne zajęcia edukacyjne, bo one się odbywają, ponieważ my realizujemy tą podstawę programową, która obowiązuje w szkołach, tylko robimy to troszkę w inny sposób. Nie wiem, dzień zaczyna się u nas kręgiem porannym, gdzie dzieci siedzą i rozmawiają o tym, co dzisiaj będzie się działo ważnego w ciągu dnia, albo rozmawiają o swoich trudnościach, kłopotach, albo panie rozmawiają o kłopotach, które mają z dziećmi i próbują sobie to wyjaśniać. Potem przechodzimy do zajęć indywidualnych albo do zajęć grupowych, nie wiem, jak muzyka, czy języki angielski i hiszpański, bo mamy u nas dwa języki na ten moment, więc dzieci mogą się edukować w obu tych kierunkach. Następnie mamy obiad i po obiedzie mamy zajęcia projektowe, gdzie dzieci przez uczenie się współpracy w grupie tworzą różne, albo indywidualne, w parach, albo całą grupą różne projekty, dzięki czemu tą edukację, którą miały wcześniej, wplatają w życie i realizują ją i patrzą, do czego ta wiedza może nam się w życiu przydać. Myślę, że to, co ważne, to tak wygląda plan od poniedziałku do czwartku, bo w piątki, to są u nas takie bardzo wyjątkowe dni, gdzie nie mamy zajęć edukacyjnych, natomiast wyciągamy dzieci co piątek gdzieś, albo zapraszamy kogoś fajnego do nas. No i mieliśmy warsztat stolarskie, byliśmy u garbcarza, będziemy też u państwa, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca radiu. Organizujemy przeróżne wyjścia, byliśmy w Straży Miejskiej w ostatni piątek. Bywamy w Cerejo, albo jeździmy gdzieś dalej po to, żeby pokazać dzieciom też inaczej świat funkcjonujący, albo żeby ta edukacja też była przez kogoś innego pokazana. Mało tego, dzięki temu, ponieważ jesteśmy małą szkołą, tak, bo to tutaj u nas taka pojemność maksymalna to jest 20-25 dzieci. Im więksi raczej nie będziemy, jeżeli chodzi o taką stacjonarną grupę, więc dzięki temu te nasze dzieciaki się też uspołeczniają sami funkcjonują, jak ten w świecie tym takim normalnym, pozaszkolnym, o tak może, w publicznych miejscach też się dostosowywać i funkcjonować.
4: Troszeczkę już nam pani powiedziała, ale chciałam panią zapytać, czym nasza ferajna Szczecinek różni się od tradycyjnych szkół?
5: Poza tym planem i trochę jak to wygląda, bo myślę, że jak słucha nas ktoś, nie wiem, z klas 1-3, to powie, no to u nas jest trochę podobnie, w zasadzie też możemy sobie siąść na dywanie i robić inne rzeczy i to prawda. Natomiast myślę sobie, że taką podstawą, która nam przyświeca, to jest to, że u nas nie ma ocen. Nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, bo jest opisowa ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć w danym roku. Robimy sobie różne sprawdziany przez takie, nie wiem, testy albo wykonywanie różnych zadań, czy dzieci są w stanie samodzielnie to zobaczyć i razem z dzieckiem oceniamy, czego jeszcze się musimy nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap. Są angażujące, ale chodzi nam też przede wszystkim o to, i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś dzieci, które wyjdą, nasi absolwenci, powiedziały, ta szkoła nie zepsuła we mnie chęci do nauki. Nie zgasiła we mnie chęci do tego, żeby zdobywać wiedzę. Bo wszystkie dzieci chcą się uczyć, a niestety wsadzanie nas trochę w system, uczenie wszystkich tak samo, tego samego, bywa odwrotnie działające.
4: Powiedziała pani, że nie ma ocen, to było, nie ukrywam, moje następne pytanie. Czy w jakiś sposób, tak jak pani powiedziała, że tutaj uczycie dzieci, jak wygląda taka ocena, takie podsumowanie takiego roku szkolnego u dziecka?
5: U nas to wygląda w zasadzie dwuetapowo, ponieważ mimo wszystko większość naszych dzieci jest w edukacji domowej, więc my przygotowujemy dzieci do egzaminów, które muszą zaliczyć przed końcem roku szkolnego, czyli z każdego przedmiotu, bądź jeżeli to są klasy w edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak naprawdę taki egzamin ogólny, matematyczno-polonistyczny i z wiedzy przyrodniczej, plus język angielski, więc oni muszą zaliczyć jakby tą wiedzę podstawową, więc to też jest w naszym interesie, żeby te dzieci oczywiście przygotować. I to jest też nasz obowiązek, do tego się zobowiązujemy względem rodziców. Więc to jest taki ostateczny element, który nam pokazuje, na ile każde dziecko przyswoiło tą podstawę edukacyjną. Natomiast tak wśród nas to jest przede wszystkim obserwacja przez nauczycieli, przez edukatorów, ale też robimy takie diagnozy po prostu w międzyczasie. Przynajmniej raz w połowie roku sprawdzamy sobie, na ile już ten materiał jest opanowany. Też się dzielimy z tym z dziećmi i planujemy, co tam jeszcze, co dalej i weryfikujemy, jak ten plan dostosować do tego, co już wiemy, że jest fajnie, że pracuje, a z czym jeszcze pracować dalej. I zdarza się też tak, że angażujemy w to rodziców. Jak widzimy, że z jakiegoś powodu jakaś część tego materiału wymaga większego wysiłku i poświęcenia też uwagi i czasu, czasem jeden na jeden prosimy rodziców, dostają nas materiały albo wskazówki, z czym jeszcze sobie pracować i działać. Wspiera nas w tym i psycholog, i pedagog specjalny, bo mamy takie zaplecze, i logopedzi, i neurologopeda, także to też mamy taką kadrę, która pomaga nam też dostosować, co tu jeszcze, jak wesprzeć dzieciaki, jakie inne sposoby wymyślić, żeby akurat ta tabliczka mnożenia weszła, a nie musiała być wykuta na blachę.
4: Niech mi pani powie, jakie są najważniejsze wartości w funkcjonowaniu waszej szkoły?
5: Myślę, że taką podstawową wartością to jest odpowiedzialność i samodzielność. Do tego tak naprawdę dążymy, żeby wzbudzić w dzieciach przede wszystkim samodzielność w działaniu, czyli nie musisz zrobić i to jest twój obowiązek, tylko okej, to ja wiem, jak to zrobić, a jak nie wiem, to przyjdę i spytam, jak mam to zrobić, bo jest tam ta pani, która stoi zaraz za moimi plecami, na pewno mi wytłumaczy i ja to zrobię i będę z siebie dumny, czyli budujemy przy okazji sprawczość, poczucie wartości, bo ja mogę, chcę i daję radę, ale też odpowiedzialność, że ja się tego nie nauczę, jeżeli nie wykorzystam tej mojej samodzielności, nie? Więc jeżeli coś chcę iść do klasy dalej, chcę robić następny materiał, chcę pracować z jakąś inną pomocą, no to muszę najpierw zrobić to. Więc to myślę, że to jest taka podstawa, ale też myślę sobie, że kwestia tego oceniania, to co też nam przyświeca, czemu nie ma też tego oceniania, to jest to, że nie chcemy, żeby dzieci porównywały się z innymi, tylko same ze sobą. Czyli swoje efekty mogę oceniać z tym, jak ja umiałem coś 2 tygodnie temu, a co już umiem teraz. I to jest ta ocena, o którą nam ewentualnie chodzi, czyli siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu.
4: Chciałam zapytać panią, jak nasza ferajna wspiera taki rozwój indywidualny dzieci?
5: Ja też może dodam, że trochę teraz opowiadam o tym, jak dzieci są z nami na co dzień i tutaj ten rozwój jest taki, że my się staramy dostosować i materiał, i formę przekazywania do indywidualnych możliwości dziecka. Nie wiem, jeżeli mamy dzieci z dużą dysleksją i z trudnością w pisaniu z różnego powodu, no to tak się staramy, żeby dziecko mogło korzystać z innych metod, z innych form nauki pisania czy czytania. Dostosowujemy też te materiały do możliwości dzieci. Szukamy innych sposobów niż tylko papier, ołówek, czyli to są, nie wiem, przez ruch, przez śpiew, przez taniec, przez wierszyki. Bardzo mocno wplatamy w to wyjścia wszystkie na dwór, tak zwana outdoor education, gdzie uczymy się też przez kontakt w naturze, tak? Więc możemy uczyć się liczenia na kasztanach, tak, na dworze, już nie mówiąc o tym, że żeby przez obserwację pogody poznawać różne aspekty życia, ale też przez taką obserwację. Jednym ze świetnych przykładów jest, jak szukać kształtów w przyrodzie. Dzieci idą w parku i mogą szukać i trójkątów, i kwadratów, i kół, i oglądać to, co ich świat im pokazuje. Natomiast drugą częścią też takiej naszej działalności jest to, że są dzieci, szczególnie starsze, które są w edukacji domowej, ale niekoniecznie chcą chodzić do szkoły i mieć takie zajęcia stacjonarne, i też jesteśmy dla takich dzieci i też mogą u nas realizować ten obowiązek szkolny, a my dysponujemy zajęciami społecznymi, tak zwanymi treningami umiejętności społecznych, oferujemy konsultacje z danych przedmiotów, prowadzimy lekcje z danych języków, i te dzieci, które realizują ten obowiązek i uczą się samodzielnie w szkole, mogą do nas przyjść i dostać też to wsparcie, jakby nie tylko, żeby samemu w domu przy komputerze, ale też, żeby być wśród ludzi i korzystać. I taką formę edukacji też oferujemy. I to częściej są dzieci od 5, 6 klasy w górę do 8 klasy szkoły podstawowej.
4: No właśnie, a powiedzmy, jaki jest przedział wiekowy, jeżeli chodzi o dzieci w waszej placówce?
5: Na ten moment dzieci w edukacji stacjonarnej, takie, które są od poniedziałku do piątku, to mamy klasy od 0 do 4. I to są najczęściej dwie grupy mieszane w klasach 0, 1, 2, 3. I czwóreczka jest osobna, ale tam mamy w zasadzie na ten moment dwie osoby, więc to tak jest mniej tych dzieci, więc one też bardziej indywidualnie realizują ten swój plan. I to są takie dzieci, które teraz mamy stacjonarne, i też będziemy uzupełniać rekrutację ewentualnie o tę grupę wiekową. Też nie chcemy, żeby nagle nam wpadło jedno dziecko z 7 klasy, które będzie odstawało. Natomiast dzieci, które nie są z nami na co dzień, przychodzą na konsultacje, to są raczej właśnie w tym wieku od 5, 6 klasy do 8, i na ten moment prowadzimy edukację tylko w szkole podstawowej.
3: SK Szczecinek.
4: Chciałabym panią zapytać, jak reagujecie, jak widzicie jakieś trudności edukacyjne albo emocjonalne u swoich uczniów?
5: To ja może najpierw zacznę od tych, które mi się wydają łatwiejsze, czyli edukacyjnych. No bo trudność edukacyjna to jest coś, co patrzymy na to po pierwsze, że albo być może jeszcze nie ma gotowości u dziecka na to, żeby przyswoić z jakiegoś powodu ten materiał, bo dzieci rzadko się rozwijają super harmonijnie w każdym potencjale, i nawet te dzieci, które widzimy, że mają większy potencjał, i nie wiem, mamy dziecko, które jest teraz w przygotowaniu do zerówki, a przerabia materiał na przykład z polskiego z drugiej klasy, ale matematycznie na przykład no, jest na początku pierwszej. Mimo tego, że on i tak jest wyżej programowe, to są te różnice rozwojowe. Więc jakby to jest takie zupełnie naturalne, że czasami szybciej wchodzi ten polski, czasami szybciej matematyka. Czasami to jest jakiś kawałek geometria z matematyki i jest czymś trudniej. Z różnych względów. To przede wszystkim nie przymuszamy dziecka od razu. Też nie mówię, że powinieneś to umieć, albo ktoś inny to już potrafi, więc to już kolejna ciebie. Tylko staramy się znaleźć, dać oddech dziecku, poczekać na gotowość. Oczywiście nie do czerwca, tylko jakby namawiamy, wspieramy i szukamy innych sposobów na wyjaśnienie tego, na pokazanie tego na czymś innym. Czasami wchodzimy w świat zainteresowania dziecka. Na przykład mamy dzieci, które się interesują mocno, dajmy na to Minecraftem, i coś z tej matematyki nie idzie, no to możemy to robić i próbować na tym kawałku zainteresowania dziecka. I tak szukamy sposobów, aż coś wymyślimy, szukamy alternatywnych opcji na przekazanie tej wiedzy. Tak to wygląda też z naszego doświadczenia, że naprawdę jak zabieramy chwilę czasu, nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd pstryk i nagle to dziecko to robi. Pod warunkiem, że go nie będziemy też do tego zmuszać i mówić, że to jest złe, że tego nie potrafi. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą, ten drugi aspekt, czyli emocjonalnych trudności, które się pojawiają, no to jedną z podstawowych rzeczy, która się u nas dzieje, to są rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. One się dzieją w formie takich treningów, czyli uczymy o emocjach, rozmawiamy o tym, przygotowujemy się na tak zwane zimno, co w sytuacjach trudnych możemy zrobić. Czyli jeżeli mnie kolega zaczepia albo robi coś, czego ja nie chcę, to jest zasada stop, tak, że każde dziecko może powiedzieć drugiemu stop. Jeżeli to drugie dziecko nie reaguje, to wtedy idziemy po pomoc do dorosłego, tak? I w tym momencie nawet jeżeli się przekroczą różne bariery, przekroczą różne zachowania, to wtedy możemy się odwołać do tych strategii, które już wcześniej omówiliśmy sobie na zimno. Wplatamy w to bardzo mocną, tak zwaną pozytywną dyscyplinę, czyli wyciągamy konsekwencje z różnych zachowań, ale one mają być najbardziej naturalne, najbardziej zbliżone do tego, co jest w rzeczywistości. Staramy się unikać czegoś, znaczy u nas nie ma kar, ale też nie ma nagród. Można dostać piątkę, pochwałę, w takim sensie piątkę, przybić piątkę, pochwałę, super, dałeś radę, dobrze ci idzie i tak dalej. Natomiast konsekwencje naturalne, to jeżeli coś zniszczyłeś, to to napraw. Jeżeli coś komuś powiedziałeś przykrego, to przeproś, i staramy się tego konsekwentnie trzymać i w tą stronę podążać.
4: Mm-hmm. A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywa samodzielność w życiu codziennym tych uczniów?
5: Samodzielność odgrywa taką rolę, że to, co chcemy uzyskać, to to, że jeżeli mówimy, że jest czas nauki, to te dzieci wiedzą, co będziemy robić, one idą po swoje pomoce, siadają w swoim miejscu, zaczynają coś robić samodzielnie, bo temat na przykład był wcześniej wprowadzony prowadzone na kręgu przez panie, a dopiero w tym momencie, w którym czegoś nie rozumiem, z czymś sobie nie daję rady, to idę po pomoc. I uwaga, to nie zawsze musi być pani, ale może być to starszy kolega, który wiemy, że już świetnie sobie z tym radzi, więc mogę iść po pomoc do niego, on może mi to wytłumaczyć. To jest też ta samodzielność, że uczymy się szukać tej pomocy, że nie tylko jest jedna osoba, która wie wszystko, ale są też inne i ja mam prawo szukać tej pomocy, nie wstydzić się o nią poprosić, mam prawo czegoś nie wiedzieć, nie umieć, nie potrafić, więc to jest ta jedna samodzielność, ale u nas ta samodzielność też jest taka życiowa, pod tytułem, że mamy dyżurnych, którzy mają tą odpowiedzialność, że w danym dniu są odpowiedzialni na to, żeby w jadalni rozłożyć talerze, żeby je potem pochować, żeby krzesełka odwrócić, żeby przypilnować, czy papierki gdzieś nie leżą, bo komuś wypadło poza, więc w taki sposób też mamy tą samodzielność, że ci dyżurni są na przykład na początku par, jak wychodzimy ze szkoły gdzieś na wspólną przestrzeń, samodzielność jest przecież, jak mamy okres jesienny, to dzieci same grabią ogród z liści i dbają o tym, co będzie rosło na przykład w ogródku.
4: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywają rodzice?
5: My lubimy angażować rodziców, ponieważ jesteśmy jakby małą taką społecznością. To najczęściej odgrywają rolę taką wspierającą, że jeżeli każdy z rodziców coś chce, coś potrafi i chce to wnieść w jakiś sposób w przestrzeń ferajny, to jest zawsze mile widziane. Natomiast też nie mamy myśl zasady dobrowolności, nie przymuszamy tych rodziców do tego, czy chociaż może przymuszamy do tego, że dwa razy w roku muszą być na zebraniu i że będzie nam zawsze miło, jeżeli mamy spotkania integracyjne, takie rodzinne, że się zjawią i będą przynajmniej jeden z rodziców z dzieckiem i wtedy można też coś przygotować swojego na takiej zasadzie. A powiem, że w rzeczywistości to wygląda tak, że się znamy wszyscy, że jesteśmy jak nie na cześć, to przynajmniej na dzień dobry, wiemy i się wspieramy w różnych rzeczach. Jeżeli ktoś gdzieś coś ma, to przyniesie, podzieli się, pomoże. Jak tu się dostać na przykład do Radia SK, żeby dzieci mogły zobaczyć pracę, to też jest przecież inicjatywa jednego z naszych rodziców, więc w ten sposób trochę się wspieramy. Tak bardzo koleżeńsko, przyjacielsko, może niekoniecznie od razu rodzinnie, ale w takiej zasadzie, takiej małej struktury społeczności, która się wspiera.
4: Właśnie chciałam tak zapytać, bo tak jak pani mi to opowiada, to wszystko, to wszyscy są tak blisko, to tak troszeczkę nie jest tak, że wasza ferajna tworzycie taką jakby jedną społeczność, taką troszeczkę jakby rodzinę?
5: Właśnie mówię, że może pewnie bym poczuła, że przekraczam czyjeś granice, mówiąc rodzinnie, ale myślę, że kolektyw może by to trochę pasowało, ale taka przyjacielsko-koleżeńska grupa, która się wspiera w wspólnym interesie, tak, bo wspólnym interesem to jest tak naprawdę dobry rozwój, potencjalnie możliwie jak najlepszy dla naszych dzieci, bo w ferajnie też są moje dzieci, więc jakby o to wszystko nam jakby łącznie chodzi, żeby ten rozwój był jak najlepszy. Jeżeli każdy może dołożyć do tego kawałek swojego ziarenka na tyle, na ile ma możliwości, czasu, chęci i woli, no to jakby jest tutaj to mile widziane. Zawsze przyjmiemy, zawsze.
4: No właśnie chciałam panią zapytać, jaki jest odbiór naszej ferajny u rodziców waszych pociech?
5: Wie pani co, przeróżne od tego, że nie wiem, przychodzą rodzice i po jakimś czasie mówią, że to jednak nie jest edukacja dla nich, że potrzebują czegoś, gdzie jest więcej granic i stanowczości i my to szanujemy, bo naprawdę ja myślę, że tu obie strony, ja to zawsze mówię na początku, obie strony, naprawdę wszystkie trzy strony, czyli rodzice, dziecko i my, musimy poczuć, że jesteśmy dla siebie, więc bywa przeróżnie, a są rodzice z drugiej strony, gdzie to, co ich najbardziej zaskakuje, to jest to, że ich dziecko nie chce wychodzić ze szkoły i że jest mu tak dobrze, że rano wstaje i chce iść do tej szkoły. Świetnym przykładem jest na przykład mój syn, który już może samodzielnie uczęszczać do szkoły. Na szczęście droga jest taka, że może sobie do niej iść sam, bo jest w drugiej klasie, więc się odważyliśmy i on wychodzi za 10:08, żeby być pierwszy w szkole, tak? I najchętniej by z niej nie wychodził. I to są ci rodzice, których dzieci na przykład miały różne trudności w szkole systemowej, przyszli do nas i są przewdzięczni, bo ich dzieci chcą przychodzić, chcą się uczyć i się angażują.
4: Jeżeli chodzi o relacje, jak staracie się budować relacje między uczniami?
5: To jest ta część drugiego dnia, myślę sobie, że przede wszystkim i te piątki. Czyli, że mamy czas, gdzie jest czas wolny na swobodną zabawę, interakcję. Takie pańskie oko konia tuczy, czyli ten nauczyciel tam spogląda bacznie, czy się nic nie dzieje, ale tak stara się nie interweniować od razu. Ale to jest też ta część z drugiego dnia od poniedziałku do czwartku, czyli projekty i wspólne zadania. Czyli, że dzieci losowo muszą brać udział w jakichś wspólnych projektach. I to jest, nie wiem, kronika szkolna. To jest przygotowanie na przykład materiałów do sprzedaży na kiermaszu, w którym potem dzieci z tego kiermaszu świątecznego sprzedawały te przedmioty, które przygotowały ozdoby świąteczne i z tych pieniędzy, co zarobią, będą mogli sobie wziąć na wycieczkę i na przykład pójść na lody albo kupić jakąś pomoc. I to też dzieci decydują o tym, co, jak będą chciały wydać te zarobione pieniądze. Więc to jest ten drugi obszar, gdzie oni trochę są postawieni w sytuacji, no musisz się nauczyć współpracować, dogadywać, żeby wspólnie dojść do jakiegoś celu. I ja wiem, że to brzmi też tak idealnie to też nie zawsze jest rzecz, która się wydarza od razu. Widzimy rotację między dziećmi, że raz się ktoś dogaduje z tym, raz z tym i też na to pozwalamy, a przede wszystkim to, na czym nam zależy, to żeby w momencie, w którym są trudności, konflikty, to też żeby budować sposoby, jak sobie radzić z tym. No, rozmawiamy po prostu dzieciom. Siadamy jak ludzie na podłodze, na dywanie i przegadujemy, aż się wydarzy, aż zaświeci.
4: Rozmowa chyba jest najważniejsza. Tak. To chyba jest najłatwiej dotrzeć po prostu do drugiej osoby.
5: Tak, jak już im emocje opadną, to są w stanie rozmawiać o wszystkim i znajdować rozwiązania.
4: Wspomniała Pani tutaj o kiermaszu. Chciałabym Panią zapytać, czy tworzycie jakieś cykliczne akcje?
5: To jest tak, myślę, że taka cykliczna akcja to jest pomoc dla Serca Szczecinka. To w tym roku nawet nasze dzieci swoje prace wystawiały na licytację, żeby jakby też to nie tylko poszło na kiermasz, ale też tam na licytację. We wcześniejszych akcjach Serca Szczecinka też braliśmy obiad, dzieci robiły zbiórki na paczki dla dzieci, które tam były podczas tych świątecznych kolacji bądź śniadań, więc to jest taka, myślę sobie, cykliczna akcja, w której bierzemy udział i na pewno brać będziemy, bo tam to jest fajna i to taka lokalna akcja, którą wspieramy. Natomiast kiermasz był pierwszy raz, ale tak nam fajnie wyszedł, że myślę, że będzie po raz drugi. Nawet jest plan, żebyśmy udali się na Pchlitarki, żeby dzieci mogły tam też posprzedawać, nie tylko u nas w szkole rodzicom, czy rodzinie, czy jak idą na licytację, czy też nie zawsze widzą w internecie, jak to wygląda, to żeby mogły iść fizycznie po prostu na Pchlitarki i spróbować posprzedawać swoje rzeczy, żeby znów zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości.
3: SK Szczecinek.
4: Czyli takie wyjście kolejny raz do ludzi.
5: Tak. Kolejny krok dalej, niech to się rozwija, żeby też to się nie stało nudne, bo dzieci nie lubią nudy i stagnacji. Zmiana musi być.
4: Bardzo mnie ciekawi, bo powiedziała Pani, że również Pani dzieci uczęszczają do naszej ferajny. Czy łatwo jest być rodzicem jednocześnie dziecka w szkole, ale również osobą jednak zarządzającą?
5: Nie, absolutnie to nie jest łatwe. Myślę, że szybko rzeczywistość mi pokazała, że ja muszę zrobić mocno kroki w tył, jeżeli chodzi o bycie codzienne na grupie i to muszą być osoby z zewnątrz i to zdecydowanie ułatwia. Myślę, że najtrudniejsze są powroty po jakichś dłuższych przerwach, jak wakacje, ferie albo jakieś choroby, to trochę bywa tak, że no moja mama to pani dyrektor, więc ja wiem, co jest najlepsze, ale panie mają zielone światło, żeby przypominać, że są uczniami jak każde inne. Mi osobiście pewnie też jest inaczej słuchać z roli rodzica w momencie, kiedy mam jakieś oczekiwania. No tak, ale ja chyba jestem człowiekiem, który zawsze lubi sobie komplikować życie, więc muszę sobie jakoś z tym dać radę. Kolejne wyzwanie do ogarnięcia, a być może w którymś momencie pojawi się tak, że będzie osoba w zespole, która również przejmie zarządzanie ferajną w myśl idei, wartości, więc ja w ogóle będę mogła trochę łatwiej funkcjonować, bo jeszcze jakby jestem prezesem Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, która jakby prowadzi projekt nasza ferajna, więc ja mam co robić, mam się czym zająć, więc w razie czego jak się ktoś już w zespole wyłoni, kto mnie odciąży i zarządzi, to też będę robiła miejsce.
4: Chciałabym Panią zapytać, jak wyglądały początki szkoły i jakie były największe wyzwania, jak tak Pani patrzy na to z perspektywy czasu?
5: Początki szkoły myślę, że były takie mocno ideologiczne, nam wszystkim się fajnie wydawało, że to już znalazł się człowiek, który będzie prowadził zajęcia i tak dalej. I myślę sobie, że największym wyzwaniem to jest dla nas kadra. Mm-hmm. I to jest zaraz po środkach finansowych, to jest kadra. I myślę, że to jest tutaj takim wyzwaniem, bo niełatwo jest znaleźć osoby, nie tylko takie, które mają właściwe wykształcenie, ale które trochę rozumieją ideę, chcą się jej uczyć, ale biorą też pod uwagę to, że to jest bardziej wymagająca praca, bardziej angażująca praca, bo to człowiek ciągle trochę wraca do myśli, a jak z tym dzieckiem, trochę tak, a jak tak. I to myślę sobie było, jest i pewnie będzie największe wyzwanie dla nas, bo nawet jak zapraszamy osoby z zewnątrz, to jedne mają totalny luz na to, że jest taka swoboda większa, że te dzieci różnie się czasem odzywają, czasem na ty mówią do dorosłych, tak? I że to nie jest jeszcze niegrzecznie, przekracza. A mamy osoby, które przyjdą i powiedzą, no kurczę, trochę ich trzeba bardziej utemperować, nie? Więc myślę sobie, że bywa różnie w tej kwestii.
4: A niech mi Pani powie, czy do naszej ferajny w Szczecinku jest coś takiego jak rekrutacja?
5: Tak, jest rekrutacja. Ona w zasadzie się zaczyna już, bo my już ruszamy z rekrutacją. Pewnie zaraz się post gdzieś u nas pojawi na naszych social mediach, więc będzie też to takie bardziej otwarte i można przyjść. I ta rekrutacja wygląda tak, że pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa rodzicami z kadrą. W tym momencie ja się zajmuję tymi rozmowami, więc to będzie rozmowa ze mną, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy to, co rodzice oczekują i sobie wyobrażają, a to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, jest możliwe. Drugim etapem jest zapraszamy dziecko na jeden z dni, żeby sobie przyszło, zobaczyło, poznało i żeby to dziecko zobaczyło, czy ta forma jakby bycia z nami jest w ogóle dla niego okej, czy to jest interesujące, czy jednak nie. Bo tak jak powiedziałam, wszystkie trzy strony muszą zaakceptować tą formę edukacji. I ostatnim elementem, jeżeli obie strony i rodzic i dziecko wykazują aprobatę, my mówimy, że też i dzieci już do nas przystępują, to w sierpniu mamy taki tydzień adaptacyjny w formie półkolonii i wtedy zapraszamy też dzieci na taki tydzień. On jest najczęściej w przedostatni tydzień sierpnia, przed rokiem szkolnym. I wtedy zapraszamy dzieci na ten tydzień, żeby mogły już potem wejść w tą grupę takie bardziej zaadaptowane.
4: Pani Aniu, bardzo mnie ciekawi, jak pojawiają się u Was rodzice. Co ich najbardziej zaskakuje przy takim pierwszym spotkaniu, jak opowiada im Pani o funkcjonowaniu naszej ferajny?
5: Mam takie poczucie, że jak już do nas rodzice przychodzą, to są trochę już wyedukowani, trochę wiedzą, o co chodzi. Myślę, że pytają czasem o takie rzeczy formalne, czyli jak to z tymi egzaminami, z tą edukacją domową i czy my już jesteśmy szkołą, czy jeszcze nie i czy normalne świadectwa. To takie są często pytania formalne. Myślę, że zaskakuje ich przestrzeń, że to nie są takie typowe klasy, że mamy różne sale tematyczne, ale że to nie jest tak, że te dzieci mają tu swoją klasę, tylko że jest możliwość tego ruchu. I chyba też to, co często nam jest takim kawałkiem zapalnym, to jest to, że my bardzo często i dużo spędzamy czasu na dworze, uwaga, bez względu na pogodę i porę roku. Bo dla nas nie ma złej pogody, są tylko ewentualnie nieodpowiednio ubrani ludzie. I to też bywa czasem zaskakujące, jak mówimy, że mają mieć ubrania na przebranie. I to nie dlatego, że ktoś ma wtopę, tylko po prostu się brudzą dzieci, żeby nie ubierać ich najlepsze markowe ciuchy, bo one po prostu potem mogą być czasem nie do odprania. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które czasem jeszcze zaskakują niektórych naszych rodziców.
4: A co Pani sprawia największą satysfakcję w prowadzeniu tej naszej ferajny?
5: Radocha dzieci, ale też to, jak patrzę na te dzieciaki, które są z nami od początku, jak widzę ich postęp i progres i to, że to się nie dzieje na siłę i że to działa. Widzimy, że czekamy trochę na niektóre rzeczy, to nagle jest wow, on już czyta, widziałeś co robi, on czyta, przecież wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia, żeby był książkę albo literki, bo to gryzło, więc to się dzieje. No i dzięki temu, że mamy małe grupy i dzięki temu, że idziemy indywidualnie, to możemy sobie po prostu na to pozwolić.
4: A czy ma Pani jakieś marzenie w związku z Waszą ferajną?
5: Znaczy, to ja nie lubię marzyć, lubię mieć cele, bo jestem człowiek działania, więc lubię mieć cele i kroki do postawienia, które mają się wydarzyć. Dla nas chyba teraz największym celem i to takim nawet nie bardzo długoterminowym, ale jest to, żebyśmy się stali samodzielną, niepubliczną szkołą, żeby mogły być też dzieci, rodziców, którzy niekoniecznie chcą mieć dzieci tylko w edukacji domowej, ale też takiej systemowej, że będą mogli sobie po prostu zasystemować, w sensie, że jest frekwencja, że niekoniecznie egzaminy na koniec, tylko jakby ta ocena postępów dziecka idzie w trakcie roku i to jest teraz takim naszym największym celem. Jesteśmy na etapie dostosowywania budynków do wszystkich wymagań PPOŻ, BHP, żebyśmy też mogli po prostu do tego przystąpić. Mamy już kadrę i to już jest dobry krok, mamy budynek, teraz tylko się dostosować, wpisać w rejestr szkół i już będzie ostatnia prosta.
4: Chciałabym jeszcze zapytać Panią, jak chciałaby Pani, żeby absolwenci wspominali Waszą szkołę?
5: Ja chyba już to troszkę wcześniej powiedziałam, to chyba najbardziej chciałabym, żeby mogli powiedzieć nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mają dobre wspomnienia, a po drugie, że nie zepsuliśmy im chęci, naturalnej potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności, że nauka nie stała się obowiązkiem, takim smutnym obowiązkiem, przykrym, tylko taką chęcią zdobywania wiedzy i rozwoju, że to jest dalej coś przyjemnego. Może nie z każdego przedmiotu, ale jest.
4: A co powiedziałaby Pani osobom, które zastanawiają się nad przyjściem do naszej ferajny w Szczecinku?
5: Ja trochę przekornie odpowiem. Nasza ferajna na pewno nie jest dla każdego. Niby jesteśmy dla każdego, nie każdy jest dla nas i mamy tego świadomość. Natomiast jeżeli szukamy miejsca alternatywnego do edukacji systemowej, jeżeli z jakiegoś powodu czujemy, że nasze dziecko potrzebuje małej grupy i bardziej indywidualnego podejścia, gdzie będzie przestrzeń na dostosowanie się też do tego, że moje dziecko z jednego przedmiotu umie więcej i chce się uczyć więcej i robić materiał z starszej klasy, a z innego chce iść w swoim toku, to tu jest ta przestrzeń i tu dajemy tą możliwość. I taki większy, łatwiejszy kontakt z kadrą, co codzienny w zasadzie, gdzie zawsze chwilę można porozmawiać, ten nauczyciel nie jest gdzieś tam za drzwiami i dbamy i chcemy dbać o taki rozwój społeczny dzieci też na co dzień, to myślę, że my jesteśmy dla tych rodziców.
4: A czy może nam Pani zdradzić, jakie projekty szykują się na najbliższy czas?
5: Teraz mamy też taką akcję jakiś zjedzania różnych mediów tu u nas lokalnych, więc dzieci będą wychodziły sobie. Byliśmy, nie wiem, u burmistrza w mieście, byliśmy w Straży Miejskiej, w Straży Pożarnej, więc tutaj takie, myślę, że teraz to, co pamiętam, na bieżąco się dzieje i pewnie będziemy się rozwijać gdzieś tam dalej. Też w myśl tego, co nam dzieciaki podrzucają i proponują, gdzie by jeszcze chcieli, co by chcieli zobaczyć.
4: Bardzo Pani dziękuję, Pani Aniu, za rozmowę.
5: Ja ślicznie też dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej Ferajnie Szczecinek.
2: Jak sami słyszycie, edukacja nie musi dla każdego dziecka wyglądać tak samo. W naszej Ferajnie najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby, tempo pracy, zainteresowania i mocne strony. Zamiast sztywnych ram są aktywne działania, nauka przez doświadczenie, elementy Montessori i plan daltoński. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błochowska, do usłyszenia.
3: SK Szczecinek News.
2: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Coraz niższe temperatury i zbliżająca się jesień to dla kierowców sygnał, żeby pomyśleć o przygotowaniu samochodu do chłodniejszych miesięcy. Kiedy jest właściwy moment na wymianę opon, jak przygotować auto do dłuższej trasy i na co zwrócić uwagę, kiedy planujemy zakup samochodu. O motoryzacyjnych przygotowaniach do jesieni, bezpieczeństwie na drodze i o tym, jakie auto wybrać, żeby odpowiadało naszym potrzebom, Oliwia Rudnicka porozmawia z Markiem Moską, ekspertem motoryzacji ze Szczecina.
6: Mówi się teoretycznie, że powinniśmy mieć już wymienione opony, gdy średnia temperatura na te zimowe, gdy średnia temperatura jest na poniżej 7 stopni. Ale my nie zwracamy często uwagi na to, w których godzinach my w ogóle jeździmy. No bo jeżeli patrzymy na średnią temperaturę, no to ona zbiera z całego dnia. A jak zwrócić uwagę, że my jeździmy zazwyczaj z rana, gdzie mamy, przypuśćmy, 0 stopni, potem wracamy z tej pracy, czy skądś tam do domu, gdzie wieczorem, gdzie znowu mamy jakieś 2-3 stopnie, to de facto już osiągnęliśmy spokojnie tą temperaturę, przy której powinniśmy mieć te opony zimowe. Więc patrząc na obecną pogodę, jaką mamy w Szczecinie, to już jest ta pora, w której powinniśmy brać te opony z magazynu, z garażu, gdzie je tam trzymamy i jechać na wymianę.
1: Czy wielosezonówki mają sens, czy tak?
6: Coraz większy. Bo trzeba pamiętać, że kiedyś, to w ogóle dużo osób mówi, że kiedyś to były tylko wielosezonowe, a nie jakieś tam wymysły zimowe i
1: kiedyś
6: letnie.
1: Kiedyś to tylko na,

0: Całoroczne, żeby nie martwić się o tą wymianę, o te magazynowanie i wszelkiego tego typu rzeczy, które kosztują, wymagają naszego czasu i też jakiegoś stresu, no bo musimy się stresować, dobrze, czy to już ta pora, w której powinniśmy wymienić oponę. Wielosezonowe są fajnym rozwiązaniem pod warunkiem, że kupimy je dobre, że nie kupimy tych najtańszych, bo jednak ta cena idzie wraz z tą jakością, tylko żeby kupić je faktycznie dobre.
1: To na co powinniśmy zwrócić uwagę? Na powietrze premium?
0: Powietrze premium, tak, zdecydowanie. Jak chcecie nam dopłacać mechanikom, na pewno. A pamiętaj, zawsze jak jeżeli macie tam flaka, to powietrze chociaż jest u góry opony, nie? Więc jakby wszystko się zgadza. Ja nie chcę tutaj zgrywać eksperta oponowego. Zawsze są nawet jak są te różne wyszukiwarki, są te klasy, czyli premium, średnie i te słabsze, no to na tych słabszych się nie skupiać w ogóle, wejść chociaż na te średniej jakości, średniej klasy, a najlepiej po prostu jak zadzwonić do hurtowni, która specjalizuje się w sprzedaży opon czy wulkanizatorach, którzy stricte tylko w tym siedzą, żeby powiedzieli, które w danym sezonie opony polecają, bo to też się zmienia. Ze względu na to, że te wielkie korporacje też zmieniają różnych właścicieli, w różnych miejscach zaczynają produkować. Ja sam miałem, nie chcę wymieniać tych marek, ale miałem marki, które lubiłem i w pewnym momencie zauważyłem w danym sezonie, że okej, tu się chyba coś zmieniło, potem zapytałem, faktycznie zmienił się właściciel, zmieniła się linia produkcyjna, zmienił się jakiś składnik, z którego jest zbudowany i te opony nie są już tak fajne, jak kiedyś były. Więc tutaj trzeba rozmawiać z osobą, która jest całkowicie na bieżąco w aspekcie opon, więc typowo z hurtowniami od opon.
1: Mm-hmm. Zostając jeszcze przy tym temacie, to jeżeli opony już kończą swój żywot, to co wtedy? Do lasu? Chyba niekoniecznie.
0: Nie, są miejsca utylizacji. De facto my na warsztatach jak czasem przyjmujemy takie opony i zdajemy je potem do utylizacji, tam parę złotych to kosztuje. Są punkty, nie wiem, czy tak jest obecnie, to daję z jakby firmą, którymi współpracuję, ale są te punkty u nas w Szczecinie, nie pamiętam tej ulicy, gdzie się nazywa, ale gdzie można zawozić różne stare sprzęty RTV, AGD i tym podobne. I przynajmniej kiedyś tak było. Można było tam zostawić też stare opony jako prywatna osoba. Zazwyczaj to jest jeden czy dwa komplety. Czy tak dalej jest, to trzeba byłoby mnie zweryfikować, ale myślę, że chyba dalej tak jest.
1: Mhm, jasne. No ale idziemy dalej. Jedziemy w trasę. To w jaki sposób mamy się przygotować?
0: Jeżeli idziemy w trasę, teraz jesień, zima, no to właśnie. O, i to jeszcze zahaczając o opony. Jeżeli twierdzimy, że będziemy robić te dalsze trasy, no to tu jednak te zimówki byłyby na pewno bezpieczne, szczególnie jeżeli jeździmy z rodziną, samochód jest załadowany bagażami i tym podobne. Więc opony, no albo te całoroczne, a dobrej jakości, albo te zimówki koniecznie już przy takiej pogodzie. Kolejna sprawa, no to oświetlenie. I to nie chodzi tylko o to, czy mamy wszystkie żarówki świecące, tylko kwestia jest też tego, czy te nasze reflektory w ogóle nie są już całe zmatowiane. One z czasem robią się takie żółte, takie brzydkie, nie przepuszczają tego światła, więc jeżeli takie już są, to warto je chociaż spolerować i to można zrobić nawet samemu domowymi sposobami, to parę minut de facto trwa.
1: Czyli jak światło zaparowało, to znaczy, że już niedobrze.
0: Jak zaparowało, to znaczy, że tam woda się zaczyna dostawać, to już troszkę niedobrze, chociaż też tam delikatnie parować czasem mogą, nie? Ale jak już tak mocniej, no to tak, to tam już jest gdzieś jakaś nieszczelność zbyt duża, ale bardziej mówię o tym, że one tak z zewnątrz zmatują, taka warstwa się robi i nie przepuszczają tego światła. No to jest, te światło jest bezpieczeństwem dla nas i dla innych użytkowników ruchu drogowego oraz kolejna sprawa, jeżeli one są tak zmatowiałe, to przekrzywiają te światło. Ono nie świeci tak, jak powinno i potrafi oślepiać innego kierowcę. A wyobraźmy sobie, że będziemy jechać po nieoświetlonej drodze z dużymi prędkościami i ktoś zostanie przez nas oślepiony i wjedzie w nas. No nie chcemy takiej sytuacji, więc na pewno oświetlenie. Kolejna sprawa.
1: A jeszcze zapytam, to jak powinno być ustawione światło, żeby było idealnie? Czy jest jakaś zasada, czym powinniśmy się kierować?
0: Jest, ale my jako zwykły kierowca tego do końca nie sprawdzimy. Osoba, która się zna, jest w stanie podjechać sobie pod ścianę i zobaczyć, jak te światła mniej więcej się ustawiają, bo to widzimy taką kreskę, że one nie świecą, że dół i góra, tylko świecą po prostu jakby tak są, jest taka krecha i w dół one świecą. I to najlepiej sprawdzić albo na warsztacie, albo na po prostu stacji kontroli pojazdów, bo każda stacja kontroli pojazdów ma takie urządzenie, które sprawdza na jakim poziomie świecą światła. światła, czy są dobrze ustawione. I tam panowie, jeżeli reflektor jest sprawny, są w stanie nam je ustawić. To jest bardzo, to jest chwila, moment i jest zrobione. Tak naprawdę wiedzie 5 minutek i jest do ogarnięcia, więc tutaj nie ma czym się stresować, idzie to zrobić, tylko warunek, trzeba mieć sprawne reflektory.
1: Mhm. No jak się przygotować?
0: No to tak, powiedzieliśmy o oponach, powiedzieliśmy o reflektorach, kolejne

0: sprawa, bo mamy jesień, a jesień to deszcze. Czyli taka mała, drobna sprawa, jaką są wycieraczki. Te wycieraczki kiedyś to starczały jedne na samochodzie na 5 lat, teraz de facto tak co rok, co dwa przeważnie trzeba wymienić. Nie dlatego, że one są jakoś super gorsze niż kiedyś, tylko te wycieraczki coraz lepiej zbierają tę wodę. Są po prostu troszkę fajniej ta guma zrobiona, no ale ona też jest bardciej, mam wrażenie, taka delikatna. Na
1: te wycieraczki trzeba jednak wymieniać.
0: Trzeba jednak wymieniać sobie, proszę wyobrazić. Proszę. To nie jest tak, że samochód zmieniamy. Wycieraczkę wystarczy.
1: Teraz to ma sens.
0: I to jest naprawdę warte, no bo a nie szorujemy tej szyby, bo to jak te wycieraczki są stare takie działają, tylko faktycznie fajnie zbierają nam tą wodę z szyby i mamy dzięki temu lepszą widoczność. To jest jedna kwestia. Kolejna sprawa. No są te przymrozki. Na te cmentarze jeździmy często z rana i tym podobne, więc warto byłoby mieć już w samochodzie schowane jakieś skrobaczki do szyb, jakieś takie spraye na bazie alkoholu, które pomagają nam odmrozić tą szybę.
1: A karta bankowa może być?
0: Karta bankowa zdecydowanie, jeżeli nią gardzimy już, albo jesteśmy tak bardzo prestiż, że musimy złotą kartą przy sąsiedzie tam poskrobać tą szybę, żeby widzieli, bo to na cmentarz jadę, nie? No, wiemy, jak to wygląda, rewia mody i tym podobne.
1: Ale możemy uszkodzić nią szybę?
0: Myślę, że chyba nie. Myślę, że nie. Że
1: raczej kartę.
0: Karta jest chudsza, delikatniejsza od skrobaczki, więc myślę, że nie. Chociaż nie testowałem, więc proszę się mnie mną tutaj nie sugerować. Ja nie jestem tak bogaty, żeby kartą płacić. Tutaj muszę z panią redaktor się zaprzyjaźnić w takim razie i zobaczyć, jak to będzie wyglądać.
1: Ale w takim razie, czy są jakieś takie skrobaczki, które mogą nam rzeczywiście porysować tą szybę?
0: Nie słyszałem o czymś takim. Jeśli już, to bardziej słyszałem o użytkownikach tych skrobaczek, którzy potwierdzili nagle, że jeszcze sobie odskrobią maskę, bo tam w sumie czemu tego lodu ze maski nie odskrobać i potem był lakier pokiereszowany, czy też po reflektorach i tam też jakoś pouszkadzali, ale o tym, żeby ktoś skrobaczką, na upartego zawsze to zrobisz. Jak weźmiesz tym kancikiem, zaczniesz tam szorować, to zrobisz tą krzywdę, ale jeżeli przeczytasz instrukcję obsługi skrobaczki, to wszystko będzie dobrze.
1: No dobrze, no to mam...
0: Płyn do spryskiwaczy, zimowy, koniecznie. Tu przepraszam, tak od razu wszedłem słowo, bo sobie przypomniałem.
1: Tak agresywnie nawet tak, bym powiedziała.
0: To było agresywne, ponieważ to jest coroczna zmora warsztatów, czyli przyjeżdżają osoby, że zamarzł im płyn letni do spryskiwaczy, przez co często przewody, przez które przechodzi płyn, a to popękały, bo tam zamarzło i tym podobne.
1: Czyli to jest jednak różnica.
0: Jest różnica zdecydowana i też pompka, która pompuje ten płyn, też potrafi się uszkodzić, bo my usilnie próbujemy tam coś wydobyć, naciskamy te nic nie słychać, coś tam i tam zaczyna ta pompka właśnie nam się uszkadza, więc nawet jeżeli mamy tam, bo to niektórzy mówią, czy ja muszę do zera wykorzystać letni, czy jak, no jak już wiemy, że mamy tam końcówkę, to po prostu zmieszajmy go już z tym zimowym i nic mu nie będzie.
1: Mhm. I co dalej?
0: Co dalej? Jeszcze kolejna rzecz. O, kolejna ciekawa rzecz, bo to ostatnio dostawałem o to pytanie. Jak są starsze samochody, to często się spotykamy z tym, że próbujemy podczas takich już mroźnych poranków otworzyć drzwi i czujemy, że te uszczelki do drzwi się tak przylepiły do całej ramy samochodu. No niestety te uszczelki już z biegiem czasu nie spełniają takich swoich właściwości.
1: Trzeba chuchać, żeby się rozmroziło.
0: Trzeba chuchać, tak. Będziemy z suszarką tam chodzić, z przedłużaczem z okna i tam trzymać przy tych drzwiach. Nie, generalnie kwestia jest taka, że są takie środki, spreje na szmatkę psikamy i na te uszczelki smarujemy, żeby one aż tak nie przywierały do zmrożonego, że tak powiem, samochodu całego i żeby te drzwi ładniej się otwierały. Ale to jest zmora starszych samochodów, no a patrząc na to, że średnia wieku samochodu u nas w Polsce to jest chyba 14-16 lat, więc warto zwrócić uwagę, czy przypadkiem, przypuśćmy, w poprzednim sezonie nie mieliśmy problemu, że tam nam przymarzało to, no to warto sobie użyć takiego środku na te uszczelki, żeby te drzwi lepiej chodziły. I tak samo jeżeli otwieramy z kluczykiem drzwi, no to też trzeba zwrócić uwagę, czy przypadkiem tam nie potrzebujemy jakiegoś środka, który tam pomoże nam czasem odmrozić ten zameczek.
1: Mhm. A jeszcze skrobiąc te szyby, możemy odpalić samochód?
0: Nawet trzeba. Znaczy, generalnie jest tak, że według prawa nie powinniśmy zostawiać samochodu odpalonego chyba powyżej minuty czy trzech. I według techniki...
1: Ale 50 sekund już można.
0: Ale 59 sekund, akurat tyle idealnie potrzebujemy. Tak. No praktyka jest taka, że odpalamy ten samochód, włączamy, żeby te szyby się już nagrzewały i żeby samochodziku nam było ciepło. I tak się robi po prostu. I tu nie ma co z tym dyskutować, że nie, tak nie będziemy robić. No tak robimy, umówmy się, no. Tak robimy. Pytanie, czy to jest zgodne z prawem. No, jeżeli siedzimy dłużej, ten samochód stoi niż te parę minut, to nie jest to. Policja lub Straż Mieszka może się do nas przyczepić. Oraz kolejna sprawa, z punktu widzenia technicznego wychodziły takie badania, że samochód niespecjalnie mu służy praca na tak zwanych wolnych obrotach, czyli jak stoi w miejscu, że samochód jest przystosowany do pracy pod obciążeniem, czyli de facto jego idealne miejsce, moment to wtedy, kiedy właśnie jedzie, są te obroty, wtedy jest najlepsze smarowanie silnika i w ogóle wszystko, a na wolnych obrotach to jest takie trochę średnie. Tylko to jest takie marginalne różnice, których my jako przeciętny kierowca nie zauważymy, więc nie przejmowałbym się tym jakoś super bardzo. Samochód ma nam służyć, a nie my samochodowi. Mamy o niego dbać, wymieniać oleje, możemy zaraz porozmawiać o płynach eksploatacyjnych. Mamy o niego dbać, serwisować i niech nam dobrze służy, a skrobiąć szyby, jeżeli nikt nie patrzy, to odpalmy, niech ten samochód się już grzeje.
1: To już wiemy, jak przygotować samochód do jazdy, a jak wybrać ten samochód?
0: Jak wybrać? Zdecydowanie nie wybierać na zasadzie emocji, bo to na początku jest tak, że szczególnie panie mają, może ten taki ładny, taki jest
1: czerwony.
0: Super, czerwony. Sam mam czerwony samochód, ja to muszę pani redaktor pokazać, ja to plusa zarobię. Generalnie kupujemy oczyma i od razu nam się coś podoba i chcemy to mieć. Jakby to zostawiamy, to musimy mieć tą chłodną głowę do wyboru samochodu i nigdy nie bierzemy samochodu bez jego sprawdzenia. Chyba, że to jest faktycznie od przyjaciela sprawdzony, wiem, jak o niego dbał i w ogóle wszystko jest, że mamy pewność. To wiadomo. Ale generalnie powinniśmy minimum zabrać taki samochód potencjalnie, który chcemy kupić na stację kontroli pojazdów chociażby. Tam jest cała ścieżka diagnostyczna. Oni zrobią badanie całego naszego zawieszenia. Zobaczą, czy nie ma za dużej korozji, bo mówimy o używanym samochodzie. Czy ta podłoga, podwozie, czy ono jest zdrowe, czy niezdrowe. Sprawdzą emisję spalin, sprawdzą właśnie oświetlenie. Takie podstawowe rzeczy, które się właśnie sprawdza na badaniu technicznym. To gdybym mógł powiedzieć jeszcze bardziej, co byłoby super, to tak naprawdę pojechać właśnie do warsztatu, gdzie też sprawdzą nam te wszystkie aspekty, ale sprawdzą też grubość lakieru, czyli czy gdzieś przypadkiem nie był bity i tym podobny i nam potencjalny sprzedawca nie chce nam czegoś tam wcisnąć. Podłączy się pod komputer i sprawdzi parametry silnika i mechanik będzie w stanie mniej więcej określić, że okej, te parametry mi się podobają, te parametry mi się nie podobają, zapchanie DPF-u, przypuśćmy u pani w tym samochodzie już jest trochę za duże, będzie trzeba na pewno wypalać, się okaże, czy jest ok, czy nie jest ok, sprawdzić, czy są jakieś błędy. No, zazwyczaj takie badanie już kompleksowe, naprawdę, to już nie trwa pół godzinki, tylko ja wiem po sobie, że jak bierzemy auto na sprawdzenie przed zakupem u mnie w warsztacie, to zazwyczaj trwa tak z 2, niekiedy nawet do 4 godzin, bo to jest naprawdę przetrzepanie samochodu.
2: SK Szczecinek.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym, podała w sieci Komenda Główna. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty, mężczyźnie grozi dożywocie. Na śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy, bezbramkowo z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zremisowali w pierwszym meczu Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października, przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Nie no, słuchajcie, jakby nie patrzeć, to jest sukces. Wczoraj nasi piłkarze nie stracili ani jednego gola. Po raz ostatni do zera, słuchajcie, było rok temu. Także to jest naprawdę wielki sukces. Dla porównania, nasi siatkarze, którzy awansowali do finału Mistrzostw Europy, tylko w pierwszym secie stracili 23 gole. No ale dobra, kończymy ze złośliwościami. Gramy hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I tak właśnie powinna brzmieć sobota rano. U nas jest luz, krótko mówiąc. Neptunika w Radiu SK. Gramy sobotni hity na czasie 17 minut po 9, ale my już mamy plany na wieczór. Naprawdę ten weekend zaczął się świetnie. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w półfinale Mistrzostw Europy 3-0. I dzisiaj o godzinie 21 robimy strefę kibica. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. I to jest, słuchajcie, nieprawdopodobne, jak nasi siatkarze radzą sobie w ostatnich latach. Bo uwaga, przed nami walka o 10 medal na 10 imprezie międzynarodowej z rzędu. Słyszycie to? Słuchajcie, gdzie nasi siatkarze by nie pojechali, stamtąd przywożą medal. To jest coś niesamowitego. Gdyby Robert Lewandowski i Jan Urban mnie teraz słuchali, to prawdopodobnie wyłączyliby radio. Ale wy nie wyłączajcie, bo ja po króciutkiej przerwie gram wam Margaret i jej prima ballerinę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Senlik, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: Adele, profesor w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość. To będzie numer, którego od wczoraj słucha cały świat.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No zasada jest prosta, jak coś jest dobre, to my to gramy. W Radiu SK są najlepsze nowości, no i słuchajcie, Taylor Swift wydała nowy numer. A fani z całego świata teraz analizują, o kim ona może śpiewać. No i z tych analiz wyszło, że to prawdopodobnie tutaj chodzi o jej byłego, który był złym facetem, który wkurzył nie tylko ją, ale też inne kobiety na swojej drodze. Na szczęście spokojnie, Taylor Swift jest teraz szczęśliwa, ma męża, niedawno wzięła ślub, więc posłuchajmy jej nowego numeru, który słuchajcie, powstał na takiej grubej imprezce w Szwecji. Chyba dobrze się tam bawili. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. To są hity na czasie w sobotni poranek. No i to jest czas, kiedy wielu rodziców zawozi dzieci na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Diana to teraz robi.
1: Cześć SK, cześć Łukasz.
0: Cześć.
1: A my właśnie jedziemy całą rodzinką na turniej mojego syna. Także trzymajcie kciuki. Franek gola!
0: Słuchajcie, to jest ważna sprawa. To jest w naszym interesie, żebyśmy trzymali kciuki za Franka, bo może w końcu narodzi się jakiś młody piłkarski talent, który sprawi, że polska piłka będzie wyglądała trochę lepiej. Chociaż, Diana, na twoim miejscu zachęciłbym syna, żeby jednak zamiast piłki nożnej wybrał siatkówkę. Tutaj prędzej jakiś medal zdobędzie.
2: Reklama.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: bo każdy Kuba to fajny chłopak i mają naprawdę fajny hicior. Nowość, Kuba i Kuba na antenie Radia SK, gramy hity na czasie, ale mimo wszystko największym hitem tego tygodnia jest podcast Filipa Heizera i jego o 20 lat młodszej żony Bianki, w którym opowiadają, jak się poznali. I teraz posłuchajcie, jakie to jest nieprawdopodobne podobieństwo między nimi, jak oni na siebie wpadli.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Niesamowite. I jeszcze podobno razem pochodzą z Polski i na przykład jak są głodni, to razem lubią coś zjeść, a jak chce im się spać, to słuchajcie, podobno oboje lubią wtedy spać. No nieprawdopodobne podobieństwo. To wy też dajcie znać, jakie macie podobieństwa z waszą drugą połówką, z kolegą, z koleżanką. Dajcie znać, czy jesteście też tak dobrze dopasowani jak Filip i Bianka. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.
8: Szczecinek na czasie.
9: Natalia Błachowska, jesienią warto znaleźć powody do śmiechu. 10 października do kina Wolność przyjadą Paranienormalni z nowym programem Ostre Cięcie. Czekają nas ponad 2 godziny komedii, absurdalnych skeczy i improwizacji. Powróci kultowy doktor Prozak oraz chirurcy, którzy tym razem spróbują znaleźć receptę na każdy problem. Nie zabraknie też premierowych parodii i dobrze znanych Wam postaci. Będzie dużo energii, zaskoczeń i humoru bez oglądania się na codzienną rutynę. 10 października, kino Wolność.
10: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie nie może być jednak przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan, areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł. 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. Dodajmy, o 3. miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start o 17.
11: A my dzisiaj szukamy nieprawdopodobnych dopasowań między wami, tak jak Heizer i Bianka.
12: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
11: Słuchajcie, ja chciałbym zauważyć, że to jest nieprawdopodobne, że uwaga, wysłuchacie Eski, a ja mówię Wesce, jak my do siebie pasujemy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: McKnown. Oni naprawdę bardzo dobrze do siebie pasują, bo nagrali ten sam numer, który leci w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie, a my szukamy dzisiaj tych niesamowitych dopasowań między wami. I to są naprawdę, słuchajcie, bardzo romantyczne historie. Bo na przykład Karolina i jej mąż, no pasują po prostu do siebie jak dwie krople wody, posłuchajcie.
1: A propos tego dobrego dopasowania, to słuchajcie, ja mam psa. I mój mąż, wyobraźcie sobie, też ma psa. I to jest ten sam pies, czajcie? Jakby niesamowite, nie? To jest prawdziwe takie podobieństwo, taka nasza wspólnota, bo mamy tego psa, bo ja mam psa i on ma psa. No właśnie.
0: Nie, no to jest coś niesamowitego naprawdę. I niech zgadnę, twój mąż czasami głaszcze tego samego psa, co ty. Ja więcej powiem, czasami twój mąż idzie na spacer z tym samym psem, z którym ty chodzisz na spacer. Nie, no to ja tu wróżę związek na lata, naprawdę. Radio SK. Karolina, leci do ciebie zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu SK. Dzisiaj sprawdzamy, czy w Polsce istnieją jeszcze tak dobrze dopasowane małżeństwa jak Filip Heiser i Bianca Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: No i wydawałoby się, że to jest niedościgniony ideał, ale okazuje się, że Konrad i jego żona też wyjątkowo dobrze do siebie pasują.
2: Hej, jestem bardzo dobrze dopasowany z moją żoną. Raz ona ma rację, raz ja nie mam racji.
0: I niech zgadnę, to wszystko to jest też wasza wspólna decyzja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
6: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: I po reklamie.

0: Sanach w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a internet od początku tego tygodnia żyje niesamowitym dopasowaniem Filipa Heizera i jego o ponad 20 lat młodszej żony.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Ale słuchajcie, nasza słuchaczka Kasia twierdzi, że tutaj nie wszystko jest idealnie, no i nie we wszystkim do siebie super pasują.
2: Nie, we wszystkim się dopasowaliśmy, bo on woli młodsze, ona woli starsze.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Minęła 11:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu. Napastnik zadał mu 8 ran, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
27: Ciosy zadane w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczynił się bezpośrednio do zgonu.
26: Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ichora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawę bada ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jubileuszowy rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
1: A u nas w Radiu SK też wszystko płynie. Nie tylko przez 6 dni. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Najlepiej dobrana playlista. Na sobotnie przed południem, minuta po 11. I dobra informacja, słuchajcie, w środę ostatni dzień miesiąca, także wypłata coraz bliżej. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i napędzamy się, jeżeli motywacji do sobotniej pracy brakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. Już teraz. To jest Radio SK.

0: mama. Ona niedawno została mamą. Lady Gaga w Radiu SK, a dzisiaj, słuchajcie, przed nami wielkie żużlowe emocje. Polak może przejść do historii. Tylko tyle wiem, słuchajcie. Ja przyznam szczerze, że ja za bardzo na żużlu się nie znam. Naszym eskowym ekspertem jest Michał Korościel, który żużel komentuje w telewizji. Ja wiem, że oni jeżdżą tylko w kółko, w lewo, a kierownicę mają skręconą w prawo. Ale słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że to jest finał sezonu Grand Prix Polski w Toruniu, no i różnica w czołówce tabeli jest niewielka, a więc Bartosz Zmarzlik ma sporą szansę, żeby zostać żużlowym mistrzem świata i uwaga, jednocześnie stać się najwybitniejszym żużlowcem w historii, bo to byłby jego 7 tytuł w karierze. Więc teraz rodzice Bartosza Zmarzlika pewnie tak teraz siedzą przy sobotniej kawce i mówią sobie, no czyli jednak słuchaj, warto było tego chrzestnego namówić, żeby mu motor na komunnie kupił.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Wiejskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: I po reklamie.
15: Przeszłem, kto przełknął to i czekał, kto

0: Fani gamingu doskonale wiedzą, co to jest za numer. Tak będzie brzmiało. GTA 6. Premiera tej gry już 19 listopada, a my w Radiu SK gramy numer prosto z tej produkcji. Catrilli, Paco Amoroso, prosto z Argentyny, wszystkie hity zaczynają się w SC. No właśnie, a może ktoś z was planuje wymienić komputer, żeby wszystkie nowe gry śmigały bez zarzutu? Właśnie dla was SK ma 1000 zł na nowy sprzęt. Znaczy, no dobra, oficjalnie chodzi o to, żeby to był sprzęt do nauki. Jakiś smartfon albo tablet. No ale jak kupicie nowy komputer, no to przecież też się na komputerze można uczyć, a w wolnym czasie pograć w gry. Wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie, a potem słuchajcie eskowego poranka już od poniedziałku. Radio SK. A ja wam w Radiu SK za chwilę zagram... Derulo. Jasona Derulo. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: Najlepsze hity na czasie, na sobotnie przedpołudnie, MJ Deli w Radiu SK. A ja dzisiaj sprawdzam, jak bardzo do siebie pasujecie, no bo mamy nowy wzór polskiego małżeństwa, Filip Heiser i Bianka Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: I z tego samego kraju pochodzą, słuchajcie. A wy jak się dobraliście? No Andrzej i jego żona też do siebie idealnie pasują.
2: No, cześć SK.
0: No hej.
2: Ja z moją Arletą jestem tak dopasowany, że jak chce mi się dwójkę, to toaleta zawsze zajęta. Kurczę, a z prezesem nigdy nie wygrasz. To się nazywa dopasowanie.
0: I jak spieszysz się do pracy, to jej też się spieszy do pracy i też toaleta jest zajęta. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. W czym przypominacie waszą drugą połówkę? No ale to druga połówka nie musi być. Może być kolega, koleżanka, cokolwiek. Nagrajcie głosówkę na Messengerze SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: I po reklamie.
17: Szczecinek na czasie.
18: Natalia Włochowska, miłośnicy opery. Przed nami kolejny sezon wyjątkowych transmisji z Met Opery w Nowym Jorku. Dzięki temu projektowi największe dzieła operowe można oglądać już na dużym ekranie Kina Wolność w znakomitej jakości obrazu i dźwięku. W tym sezonie zaplanowano aż 12 przedstawień, a pierwszym będzie Così fan tutte, opera Wolfganga Amadeusza Mozarta. Transmisję zobaczymy 3 października o godzinie 19. Świetna okazja, żeby poczuć atmosferę jednej z największych i najważniejszych scen operowych tego świata.
19: Zbliża się południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Kolizja miała miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do zderzenia. Lekkich obrażeń doznał jeden z pieszych, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów trafi do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł, pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Zwracają jednak uwagę, by być ostrożnym, szczególnie rano. Miejscami na szlakach może być ślisko.
20: I jeszcze jedno ważne ostrzeżenie. Na trasie między kuchnią a salonem śliska nawierzchnia świeżo po myciu. Uważajcie, żeby śladów nie narobić. A tak poza tym, jeszcze ze sprzątaniem można się wstrzymać.
21: O
20: O tej porze człowiek stwierdza, że w sumie to jeszcze się nie muszę brać za robotę, bo jeszcze jest dużo czasu. 12.01, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: To Flow w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie, a wydajecie znać, jak bardzo jesteście do siebie dopasowani. No i bierzmy przykład z Ani i jej męża.
1: Ja i mój Dawid jesteśmy tak idealnie dopasowani do siebie, że zawsze w sobotę rano pijemy razem kawę. No. I wtedy, kiedy ja już dopijam i mówię, dobra, biorę się za sprzątanie, on nawet nie pyta, w czym ma mi pomóc, tylko wychodzi do garażu. I to jest właśnie miłość i dopasowanie. On wie, że jak zostanie, to albo go zaciągnę do sprzątania, albo będzie mi przeszkadzać, albo po prostu oboje nic nie zrobimy.
0: Czyli słuchajcie, czyli jednak tajemnica dobrze dopasowanego związku to umiejętność schodzenia sobie z oczu we właściwym momencie. Tylko potem też trzeba dobrze wyczuć, w którym momencie wrócić w pole widzenia. Bo jak człowiek wróci za wcześnie, to same problemy tylko z tego wychodzą. Radio
2: SK. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nasze eskowe hobby.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My to kochamy i my to robimy codziennie. Gramy wam najlepsze nowości. Teraz ze świeżym numerem przychodzi do nas południowo-koreańska artystka Rosé, która zasłynęła na przykład tym hitem. Aha, a teraz na naszej antenie zacznie się kolejny hicior tej artystki. I co ciekawe, teledysk do tego numeru stał się częścią kampanii reklamowej pewnego nowego modelu znanego smartfona. Premiera była niedawno i cały klip został nakręcony za pomocą smartfona. Na szczęście nagrała się na profesjonalny mikrofon, bo brzmi naprawdę dobrze. To nie brzmi jak głosówka. Rosé i New Streak, już teraz w Radiu SK.

0: Junior Caldera i Sophie Rhys Baxter w Radio SK. To są sobotnie hity na czasie, a my dzisiaj szukamy perfekcyjnych dopasowań wśród słuchaczy Radia SK. No i naprawdę rzadko się zdarza tak zgodne małżeństwo jak u Mateusza.
1: Cześć, otóż ja z żoną jestem tak dopasowany, że jak ja chcę kebaba, to i ona też ma chęć w tym czasie. Wow. Więc nigdy nie mówi, że nie.
0: Wszyscy byśmy chcieli, żeby to tak właśnie wyglądało. Bo jednak w większości przypadków sytuacja jest inna. Ona najpierw mówi, że nie, ona nie jest głodna, ona nie ma ochoty na kebaba, ale jak już zamówimy i przy niej jemy, to nagle chce jednego gryza, potem drugiego, potem trzeciego, a u Mateusza? No cudnie po prostu. On zje swojego kebaba i jeszcze po żonie dojada, wiadomo, żeby się nie zmarnowało. Radio
2: SK. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: I po reklamie.

0: nowa Rifka. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj jest tyle sportowych emocji, że aż ciężko wybrać, słuchajcie. Najlepiej wszystko wybrać. Przypomnę, o 21:00 polscy siatkarze grają w finale Euro z Francją. Hubert Hurkacz, tylko Bartosz Zmarzlik może zostać mistrzem świata na żużlu. Hurkacz z kolei awansował do ćwierćfinału turnieju w Chinach. O ćwierćfinał walczy też Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska walczy teraz i prowadzi w meczu o finał turnieju w Singapurze. Jak to dobrze, że mamy tych naszych piłkarzy, co? Bo tak to byśmy się za bardzo do naszych sukcesów przyzwyczaili, a oni pomagają nam zejść na ziemię. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn Strój, ulica Młyńska 11B.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
13: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
14: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
13: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Łyston.
15: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do kongresu.
13: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
16: 2 minuty po godzinie 13:00. Rafał daje znać, że słucha teraz Eski na podwórku i rąbię drewno na zimę. To ja tak zagram, żeby się dobrze rąbało, że siekiera będzie 2 razy ostrzejsza. Bo to jest dobre granie na sobotnie popołudnie. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Setów tego producenta możecie słuchać w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK, w programie SK Live Remix i w naszej eskowej apce na smartfony. A tymczasem wy chwalicie się, jak bardzo do siebie pasujecie.
1: Hej, z tej strony Marzena. Jestem tak zgodnym małżeństwem ze swoim mężem, że ja sprzątam, opiekuję się dziećmi, gotuję, a on oddycha. A to po prostu też bardzo ważne.
0: No trzeba doceniać męża, prawda? Ale to nie jest taki prosty proces, bo to jest wymiana tlenu na energię i dwutlenek węgla. Bardzo skomplikowane. A poza tym twój mąż przy okazji też dba o to, żeby tobie za bardzo ciśnienie krwi nie spadało.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: bez powietrza.
1: Sanach w Radiu SK. A my nie potrafimy żyć bez nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: I teraz wybieramy się do Holandii, żeby spróbować tamtejszego przysmaku, tamtejszego specjału muzycznego. Bo przed wami wokalista i producent Avalan, który uczył się od najlepszych. Współpracował z Arminem Van Burenem, dostał nawet nominację do nagrody Grammy. Czyli chłopak zna się na swojej pracy i teraz wam to udowodni. Także zapoznajmy się z nową gwiazdą Avalan i For Nothing. Już teraz w Radiu SK.

0: wiedzieć. I tak to można jechać na zakupy. Sobotnie, z Radiem SK, Eminem, z hitem Zawsze na czasie. A to, słuchajcie, trochę pachnie jak skandal międzynarodowy. W Czechach celnicy zatrzymali polski samochód, który wiózł 635 kg mięsa do kebaba. Podobno to mięso nie było właściwie chłodzone. Słuchajcie, ja już obstawiam, co powie jeden z tych celników, jak dzisiaj wróci do domu. Kochanie, nie uwierzysz, co mi się udało z pracy załatwić.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.

0: my też go lubimy. Oskar Cymes w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 14 i za 7 godzin z kawałkiem będzie mecz polskich siatkarzy w finale Euro.
1: Patrzcie, jak chłop dobrze policzył.
0: Liczydło wyciągnąłem. Paweł Bogaj w studiu, ale będzie meczycho.
1: Dzień dobry. Zawsze mówię dobry wieczór, a tu proszę bardzo.
0: No widzisz, jak się pozmieniało.
1: A ja mam pytanie, czy dzisiaj będzie też tak samo, że najpierw będą dobrze grać siatkarze, a później źle, bardzo źle grać piłkarze?
0: Nie, piłkarze powiedzieli, że nie, my już nie chcemy. Nam już wystarczy gry, niech siatkarze tylko zagrają, a oni sobie pooglądają i chyba to jest dla nas lepsza opcja dla kibiców, żeby się nie wkurzać.
1: Ja już trzymam, zobacz, ja już trzymam kciuki.
0: Kciuki. Będzie dobrze, słuchajcie, dzisiaj o 21 odpalamy strefę kibica. Będzie dobre granie, ale wcześniej będzie też dobre granie na antenie Radia SK. Co tu ciekawego? The Weeknd, Damiano Dawid i Paweł Bogaj będzie dowodził tymi wszystkimi gwiazdeczkami.
1: Jeszcze mówka sztuka.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie. Szczecinek na czasie.
6: Natalia Włochowska, co się stanie, kiedy zwykłe sprzątanie zamieni się w odkrywanie coraz bardziej zaskakujących tajemnic? O tym przekonamy się 18 października w Kinie Wolność w Szczecinku. Bohaterka trafia do mieszkania, w którym pozornie panuje zwyczajny bałagan i szybko okazuje się, że za tym chaosem kryje się znacznie więcej. Każde kolejne odkrycie prowadzi do nowych pytań i coraz bardziej nieprzewidywalnych sytuacji. Dużo humoru, zwrotów akcji i spojrzenia z przymrużeniem oka na relacje damsko-męskie. Spektakl 18 października o 15.30 w Kinie Wolność.
7: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu 4 osobówek. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Ten ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi, m.in. przez Kąty Wrocławskie i Sośnica. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta. Początek zmagań na najwyższym szczeblu już o 21:00.
8: Minuta po 14:00 na naszych wszystkich poprawnie działających zegarach w Polsce. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj, słuchajcie, mamy kilka świąt, sprawdziłem w kalendarzu i możemy świętować na przykład Światowy Dzień Królika. I tak sobie pomyślałem, że na przykład można świętować go razem z królikiem przy obiedzie. No chyba, że królik nie lubi pasztetu. No żartuję, wszyscy lubią pasztet, wszyscy też lubią hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Dawid Kwiatkowski i Margaret na początek.
9: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Burning, Just Like a Feel w Radiu SK, 17 minut po godzinie 14. Słuchacie hitów na czasie, słuchacie oczywiście Radia SK. Ja przypominam, wczoraj po wielkich emocjach siatkarze pokazali klasę, później piłkarze sprowadzili nas troszeczkę na ziemię, no ale dzisiaj znowu możemy sięgnąć szczytów. Przypominam, Polacy grają z Francją o 21:00, finał Mistrzostw Europy w siatkówce. No tak sobie myślę, że dzisiaj równo o 21:00 w całej Polsce zaczyna się taki narodowy trening wstawania z kanapy po każdym punkcie. Nie wiem jak wy, ale ja wczoraj tak miałem. Trzymam oczywiście kciuki za naszych, no i gram już teraz tak, żeby można było się rozgrzać pod to kibicowanie. Za chwilę Łatwo Gang i Shawn Mendes.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Aben, Easy Busy, Lemon Squeezy, All of My Love w Radiu SK. 25 minut zostało nam do godziny 15. Czytam, co się dzieje w internecie i znalazłem, słuchajcie, Poczta Polska. Ona ma nowość. Można na Poczcie Polskiej kupić plecak ewakuacyjny za 299 zł. W środku m.in. uwaga, latarka czołowa, apteczka, gwizdek i składana łopatka. A tak sobie myślę, że brakuje tylko kanapek od babci, no.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: I po reklamie.

0: No bardzo, bardzo fajnie się ich słucha. 5 minut zostało nam do godziny 15. Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No jak wiadomo, chłopaki nigdy nie płaczą. Chyba że oglądają polskich siatkarzy. No to wiadomo, wtedy lekko można popuścić łezkę. 5 minut, słuchajcie, zostało nam do godziny 15. Topr też ostrzega przed lawinami w górach, w Tatrach. Uważajcie na siebie. Sobie tak myślę, że na kanapie przed telewizorem zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze. Po co wychodzić w góry? Chyba że żona zobaczy, że siedzicie i nic nie robicie. No wtedy też może być lawina, ale to wiadomo, tych niepotrzebnych słów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Esko przyznał, że już nie może się doczekać odwiedzin, no i kiedy wpadnie do Warszawy. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no właśnie, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące. To bardzo tętniące życie miasto i zawsze miało taki trochę bardziej adengradowy klimat muzyczny. Będzie mi bardzo miło wrócić do Warszawy. Tak powiedział Tiesto, oczywiście rozmawiał z nim Matti Fuczyło. A Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu, a w tym roku na tej imprezie zagra m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Taylor Swift zrobiła fanom wielką niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiedziała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. To oprócz właśnie wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Artystka zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji, no i jakoś tak wyszło, że do tej radości dorzuciła jeszcze cztery kawałki. No to ja się cieszę. A my startujemy z godziną 15. Co czeka nas po 15? No na pewno mnóstwo hitów na czasie. Calvin Harris, Tim Impala, a także ciągle żywe Danza Kuduro. Takie perełki już czekają w garderobie, przebierają się, ale do tego zestawu dorzucę wam nowość właśnie od Taylor Swift. Paweł Bogej, zapraszam. Ale najpierw Margaretka i Prima Ballerina.

0: Stanach. Mam wrażenie, że przy tym numerze za dużo jesieni gdzieś tam wpłynęło do pokoju. Ona napisała ten numer, później słucha. No mega jesienny numer, to taki vibe jesieni ma ten kawałek. Oczywiście pozdrawiamy Zluzie. Pozdrawiam też wszystkich, którzy są właśnie podłączeni do radia. Radio SK się kłania. Słuchajcie, dostałem też niepokojącą głosówkę od naszego słuchacza Szymona. Posłuchajcie.
1: Życzę wszystkim, aby ich żony nie wymyślały tyle, co moja. Cały weekend zarobiony, bo żona w ciąży i wymyśliła sobie remont pokoju dziecięcego, przeciąganie kabli i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, pozdrawiania, pozdrawiania i brawa dla twojej żony, że wzięła i użyła ciebie, Szymonie, do takich rzeczy, czyli praca, praca w sobotę. Ja postanowiłem dzisiaj zrobić wielką, długą listę rzeczy, rzeczy, które można zrobić w sobotę. Można robić też w inne dni, ale wasza żona albo wasz mąż wymyślili sobie, dzisiaj będziemy robili to właśnie. Tylko po to, żeby nie odpoczywać w sobotę, dzień wolny. 664-402-302 albo eskowy messenger. Robimy wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Czas start. Czekam na wasze głosówki. Mam fajne klapki, mam fajne... co jeszcze mam? Mam klapki, mam skarpetki, mam torbę, mam butelki. Bo ile ja mam rzeczy do rozdania?
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
11: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
12: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: I po reklamie.

0: pani Lady Gaga, koniec tych czarów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo trzeba zagrać nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, 31 minut po godzinie 15, a teraz ta, która swój koncert na Narodowym ma już za sobą, Taylor Swift, tak jak już wcześniej wspominałem, wydała w piątek 4 nowe utwory jako dodatek do jej rekordowego albumu The Life of a Showgirl. No i wśród tych nowych piosenek są Patient Zero, Babylon, Cleveland i Pink Clouding. No i z tego zestawienia gram wam już teraz Pacjenta Zero. Sprawdźcie, czy wam się podoba, a jak wam się spodoba, no to tego numeru szukajcie w propozycjach do

0: imprezy. Czasami jak gram imprezy, to ten numer rozgrzewa parkiety. Black Eyed Peas, przypominam, za rok w czerwcu wystąpią na Warsaw Music Festivalu. 20 minut zostało nam do godziny 16. Czytam, że jeden z dyskontów testuje otwieranie sklepów w niehandlowe niedziele bez obsługi, z kasami samoobsługowymi, no i ochroniarzem jednym w środku przy wyjściu. Płatności będą tylko kartą, nie kupimy tam alkoholu, papierosów i energetyków, no ale zrobimy zakupy w niedzielę. Ciekawe, czy jak kasa będzie żądała potwierdzenia od pracownika sklepu, to czy będzie trzeba czekać do poniedziałku?
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych. Gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort Twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt Twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.

0: Neptunika w Radiu SK. 7 minut zostało nam do godziny 16. Przypominam, cały czas mam do rozdania eskowe gadżety. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby nie odpoczywać. Halo, halo?
1: Hej, SK. W temacie remontów i żon w ciąży. Mój mąż właśnie walczy z nawodnieniem na ogrodzie, abym ja w przyszłym roku nie musiała podlewać jego trawy. Pozdrawiam wszystkie ciężarne i ich pomysły na remonty.
0: Pozdrawiam gorąco. Mojej żony siostra jest ciężarna. Ciekawe, czy też wymyśla swojemu mężowi takie zadania. Dzisiaj się spytam. Ktoś jeszcze?
2: Mój tata to ma dzisiaj gala, bo moja kochana mama, jego żona, wymyśliła, że musi skosić trawnik w naszym domu, jeszcze w jego domu rodzinnym, więc tak, bardzo fajnie się bawi. Dzisiaj jego przyjaciółka to kosiarka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
8: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie.
14: Szczecinek na czasie.
15: Natalia Błochowska. Życie we dwoje nie zawsze jest proste, a rutyna potrafi wkraść się nawet do najbardziej udanego związku. Na szczęście jest na nią sposób. Terapia śmiechem. 8 października w kinie Wolność w Szczecinku zobaczymy komedię Seks dla opornych. Alice i Henry są małżeństwem z wieloletnim stażem i właśnie przechodzą kryzys. Zamiast kosztownej terapii postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Efektem są zabawne sytuacje, mnóstwo dystansu i sporo pytań o miłość oraz relacje. To propozycja dla tych, którzy lubią się śmiać z codzienności i własnych przyzwyczajeń.
16: Muzyką się żyje.
17: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni, no i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
18: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
17: A trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej właśnie Atlas Arenie. Potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, no i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment, to w duecie z Zalią. No i ta artystka przyznała Weskowym Studiu, że bardzo dobrze jej się współpracowało z Mrozem.
19: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
17: Pani Zalio, my też bardzo lubimy pani głos. Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A Roxy Węgiel zrobiła hymn dla wszystkich jesieniarzy. Na dobry początek jesieni wydała numer numer Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami. No i to jest jeden z efektów tej pracy, a w internecie można już znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku. A my rozpoczynamy 16 z hitami na czasie. To jest oczywiście Radio SK. Nas można słuchać wszędzie i zawsze. Kasia napisała, że dzisiaj cały dzień towarzyszymy jej przy kopaniu ziemniaków, a teraz idzie robić obiad. Smacznego życzę, zabieraj radio ze sobą i będę miał dla ciebie fajne eskowe klapki. Odzywaj się, Kasia, do mnie na Messengerze. Jak coś, to mam jeszcze do rozdania eskowe skarpetki. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które możemy robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Paweł Bogaj, czekam na wasze propozycje na eskowym Messengerze.

0: Ego, take me back. 16 minut po godzinie 16, czyli ktoś o nas w tym momencie myśli. Tak jak się zawsze mówiło w podstawówce. Słuchajcie, przed chwilą mówiłem, że Kasia dostaje ode mnie eskowe klapki. No i prosiłem, żeby właśnie Kasia odezwała się do naszego eskowego messengera. No i się odezwała.
1: Cześć Paweł, cześć Eska. Z tej strony Kasia, zgłaszam się po klapki. Aha. No i czekam na swoje klapki.
0: O. Nie wiem jak wy, ale ja Kasi wierzę. No.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
15: I po reklamie.

0: To typowa mamu i tatu w Radiu SK. All the things she said w Radiu SK. 35 minut po 16. Za chwilę gram wam She Doesn't Mind od Riviery, a także uwaga od Zali. Kocham, tylko kocham. Zostańcie z nami. Uwaga, przypominam też, bo robimy dzisiaj wielką, wielką eskową listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby sobie nie odpoczywać. A może ktoś wam zlecił jakąś robotę, no i niestety musicie to skończyć. Maria napisała do listy rzeczy, które można robić w sobotę. Dorzucam montaż paneli na ścianie. Wcale to nie jest takie łatwe, klej się wszędzie rozwala. No, a wszystkie inne obowiązki czekają. No to pozdrawiam gorąco, miej cierpliwość, kochana. Jeszcze słuchamy teraz głosówki. Halo, halo.
1: Co dzisiaj porabiam? Szafę jest kręca u mnie na zakładzie. Aha. Żona rano stwierdziła, że już się robi jesień. Nie mamy gdzie kurtek wieszać w korytarzu, więc wygoniła mnie do mnie na zakład i skręcam szafę, żebyśmy mieli gdzie to wszystko przechowywać.
0: Okej, okay, a tak to jest być stolarzem, a dużo jeszcze masz tej roboty?
1: Myślę, że tak w połowie jestem, ale chyba ja dzisiaj do domu nie przywiozę. Może w poniedziałek.
0: No to trzymam kciuki, powodzenia, niech ci się uda. A jak zrobisz taką dużą szafę, no to są plusy, no bo później możesz się chować przed żoną w tej szafie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
11: i po reklamie.

0: MJ Deli Supreme w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 17. Ja tylko przypomnę, dajcie znaka na Messengerze. Co można robić w sobotę? Tylko po to, żeby nie odpoczywać, dajcie propozycje, ja słucham.
1: Cześć Paweł, witam. Zapraszam cię do wrzucenia węgla do komórki, bo wieczory są już chłodne. Aha. Żona zmarznięta. Aha. Trzeba ogrzać jakoś.
0: A tam ja tam znam lepsze sposoby na rozgrzanie żony. Jakoś.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
3: SK Live Remix.
2: SK Live Remix.
3: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę o północy.
3: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty.
2: I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak na tę listę między innymi do siebie na Instagrama wrzuciła, uwaga, o tym Mariah Carey. Ona, no, to była spora promocja dla polskiej artystki, no bo Mariah ma na swoim Instagramie ponad 1 000 000 fanów na całym świecie. Ten single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym oczywiście piszemy na sk.pl, no i tam sprawdzajcie. A jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Taki trochę... Teddy Swims, mam wrażenie. Single Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Oni mają duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów, a szczególnie Lambery, która w 2018 roku stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. No i przypomnijmy, te artystki wygrały swoje konkursy Eurowizji. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. 17 już wybiła, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy dzisiaj będą walczyć w siatkówkę o finał. Wy walczycie o eskowe gadżety, dajcie znać, co można robić w sobotę. Tylko po to, żeby nie odpoczywać. Messenger Radia SK, tam wysyłajcie głosówki. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. A teraz Gips wpada w wasze głośniki.

0: klasyk, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 17 minut po godzinie 17. To są oczywiście hity na czasie. Dostałem taką głosówkę, proszę posłuchać dokładnie.
1: Mój plan na sobotę jest taki. Wysyłam jedno dziecko na turniej z tatą, drugie dziecko do dziadków i przez calutki dzień kompletnie nic, oprócz oglądania telewizji, nie robię. No i zajadam się ciastkami.
0: Zazdro, szczególnie tych ciastek. Ale słuchajcie, niektórzy leżą, odpoczywają, wysyłają dzieci do dziadków, a niektórzy chodzą bardzo wysoko. Czytam, że youtuber Patec i muzyk Puffbeat zdobyli dziewiczy szczyt w Karakorum w Pakistanie i nazwali go, uwaga, RL9. To wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego i tak sobie myślę, że każdemu według zasług. Lewy ma już swoją górę w Pakistanie, a ja co najwyżej mam swoją górę prania w łazience do ogarnięcia. Jak ktoś jest dobry w praniu, wstawianiu prania, składaniu i prasowaniu, to przyjmuję zgłoszenia na Messengerze.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.

0: za tytuł. Tytuł to Sexy Magic, Cartiel i Paco Amoroso. Jeśli chodzi o piosenkę, no to wszyscy fani GTA wiedzą, co to za kawałek. No i na pewno zrobili teraz głośniej. Cartiel, Paco Amoroso, zapiszcie sobie, bo to będzie hit. Hit już niedługo, GTA 6 będzie możliwe do zagrania. Ja też czekam. Możecie zrobić głośniej, słuchajcie, szczególnie ci, którzy potrzebują teraz 1000 zł, bo będzie instrukcja, jak zgarnąć 1000 zł na sprzęt elektroniczny. Musicie nam na sk.pl napisać, jaki sprzęt właśnie elektroniczny pomaga wam się zresetować po dniu pełnym zajęć. Jeśli jesteście studentami i studiujecie dziennie, no to trochę wam zazdroszczę, trochę wam współczuję, ale możecie sobie dorobić, możecie zgarnąć tysiaka na sprzęt elektroniczny. Wszystkie szczegóły wpadajcie już teraz na sk.pl, no i się zgłaszajcie, od poniedziałku do kogoś będziemy dzwonić.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Esko.

0: tobą nic. Mati powiedział, bardzo dobry numer, Livka, poza tobą nic w Radiu SK. Mati Fuczyło z nami w
1: studiu. I to jak dobry, dzień dobry, dobry wieczór ewentualnie.
0: Mati, ja przypominam, dzisiaj po 21 nasi siatkarze grają z Francją.
1: Polska gola!
0: Brawo! I ja sobie sprawdziłem, słuchaj, sprawdziłem, jakby to brzmiało, dawaj, gdybyśmy dzisiaj kibicowali Francuzom, a nie Polakom. Gdybyś przyszedł i miałbym cię zapowiedzieć, no to byłoby coś takiego.
2: Bonjour aux auditeurs de Radio SK. Voici Mati Fuzilo.
0: Mati Fuzilo!
1: Mati Fuzilo, zapraszam na imprezkę.
0: Dokładnie. Dzisiaj po 18 ten piękny, młody człowiek będzie wam towarzyszył. Masz coś ciekawego w playliście?
1: Słuchaj, w playliście Tame Impala i Dracula. Tym zacznę na pewno, ale będzie więcej. Musicie po prostu zostać i sprawdzić.
0: Biorę w ciemno. Paweł Bogaj, kłaniam się. Hej!
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Szczecinek na czasie.
22: Natalia Włochowska, Paweł Chałupka powraca do Szczecinka z zupełnie nowym programem stand-upowym Życie jest Nobelon. Jeżeli myślicie, że już niczym was nie zaskoczy, możecie się grubo mylić. Tym razem czeka nas jazda bez trzymanki przez najdziwniejsze zakamarki codzienności tej naszej, polskiej i pełnej absurdów. Paweł Chałupka znany jest z prawdziwych historii z czasów pracy w gastronomii, ale jego występy zdecydowanie wykraczają poza tradycyjny stand-up. Całość 22 października w Kinie Wolność.
23: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festival. Ten legendarny producent i DJ zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty mam wtedy 4 miesiące wolnego. Rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. więc tak, pracuję nad tym, mam kilka gotowych utworów. Jest to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festival. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Na eskowym Instagramie możecie zobaczyć moją rozmowę z Tiesto, bo mieliśmy okazję porozmawiać na Ibizie. Za to wcześniej, bo już za tydzień w sobotę Gips zaprasza na imprezkę. Raper, którego znacie m.in. z hitu Ty Masz, Drive czy Ostatni Dzień Lata, wystąpi w katowickim MCK-u. A to wszystko z okazji piątych urodzin Dope House, czyli rapowej wytwórni Gipsa. Na scenie oprócz artystów tej ekipy pojawi się m.in. Opał, Kukon czy Guzior. Jeżeli chcecie tam być, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was zaproszenia. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness is so sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Likely. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali, Tylko kochaj mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoją Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie czeka na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 17. Imprezka. Za to imprezki warto słuchać już teraz. 2 minuty po 18:00 Mati Fuczyło, to ja melduję się razem z wami. Obiecałem, że będzie Dracula, to jest Tame Impala i Jenny. Będzie też Alvaro Soler i Sofia, a do tego Axwell i Bone, Whatever Turns You On. Po 20:00 gramy z Francuzami, ale wcześniej gramy hity. I wygramy.

0: Nie tak dawno można było to usłyszeć na żywo w Polsce. To Natasza Bedingfield, Unwritten w Radiu SK, 16 minut po 18, a już za chwilę będę miał dla was coś zupełnie nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jest to dokładnie tak, jak powiedział pan lektor, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam dla was kolejną nowość. W ramach nowości jesteśmy naprawdę nieźli. W każdy czwartek w nocy, z czwartku na piątek, gramy wam to, co wychodzi dokładnie w tym momencie. Ale żeby nie było, przez weekend też sprawdzamy najnowsze kawałki. Tym razem mam dla was takie połączenie. Z jednej strony Clean Bandit, z drugiej strony Chloe, z trzeciej strony O'Malley. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Company. On czeka już jako propozycja do gorącej dwudziestki. Wczoraj tam Happiness is so sad, a więc Swedish House Mafia i Likely znaleźli się na miejscu pierwszym, ale kto wie, może akurat Clean Bandit z ich nowością tym razem wpadną na miejsce pierwsze, albo drugie, albo piąte. To wszystko zależy od waszych głosów na sk.pl, a teraz od waszych uszu zależy to, czy spodoba wam się ten kawałek, więc posłuchajmy, bo to nowość.

0: to Armin van Buuren i Sasha i ich Everlasting. Tego pana można słuchać w naszym cyklu SK Live Remix. Wiem, że jego set dało się słyszeć nawet wczoraj wieczorem u nas. Ale dzisiaj też mamy dla was najlepsze sety od DJ-ów z całego świata. O północy naszą antenę przejmą James Hype, godzinę później z kolei Steve Aoki. Ale wcześniej naszą uwagę przejmą siatkarze. O 21.00 mecz Polska-Francja, to jest finał Mistrzostw Europy, więc już dzisiaj możemy zgarnąć złoto. Złoto Mistrzostw Europy. Wyobrażacie sobie, że mówię dokładnie to zdanie o piłkarzach? Ja też nie.
1: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: 3, 17, 41...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15...
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: I po reklamie.

14 minut przed 19. Daj, daj, to Shakira i Burna Boy. Przeczytałem dzisiaj o tym, że w Stanach Zjednoczonych w samolocie doszło do takiej kłótni, że lot został opóźniony o 14 godzin. Problem w tym, że pokłócili się piloci, więc nie było komu lecieć, ale nie ma co się kłócić dzisiaj. Ja szukam pozytywnych informacji. W końcu mamy sobotę, w końcu mamy wieczór i tu pojawia się moje pytanie. Co dzisiaj zrobiło wam dzień? A może coś dopiero wam go zrobi? Jakieś plany? Jakieś niespodzianki? Co zrobiło wam dziś dzień tak pozytywnie? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. To czekam na głosówki. Eskowy Messenger czeka też. It's

I jak wam się podoba? To najnowszy utwór od Rosé, tej samej, którą znacie doskonale z hitu Apyty z Bruno Marsem. To jest sobotnia imprezka, 5 minut zostało do 19. Ja czekam tu na wasze odpowiedzi na to, co zrobiło wam dziś dzień. Ja uśmiecham się na myśl o tym, co zagram za chwilę. Będzie Zalia. Ja nie mogę się doczekać. A wy? Na co się uśmiechacie? Albo co sprawiło wam dzisiaj uśmiech?

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Była premiera nowej płyty, a za chwilę trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To 7. album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał?
14: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
13: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Start w Atlas Arenie w Łodzi, potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. To wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od, uwaga, 2000 roku. Teraz cytuję. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się spieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób – Sugar Babes. Tak komentowały artystki. My dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK.
15: Impreza
16: SK.
13: A tych wszystkich hitów jest naprawdę dużo. Między innymi to Tylko kochaj mnie od Zali, do tego też Reggaeton Lento, jest Oscar Sims i jego Bez końca, a do tego Eminem, Houdini. A więc zaczarujemy pięknie. Mati Fuczyło, 2 minuty po 19. Cześć!

0: 14 minut po 19 to Eminem i Houdini w SCM. Sprawdzam, co zrobiło wam dziś dzień. Wysyłacie w tej sprawie do mnie głosówki. To na eskowym Messengerze. Ania się nagrała.
1: Cześć.
0: No cześć.
1: Mój mąż sprawił, że mój dzień jest bardzo dobry.
0: O.
1: Powiedział, że jeżeli wyrwę półkę ze ściany, to będę mogła przywiesić lustro. I właśnie wracam z nowym lustrem. Pozdrawiam.
0: No i to mi się podoba, Ania. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Ale Ania, pytanie brzmi, czy w tym zdaniu męża nie było jakiejś pułapki? No wiesz, powiedział, że będziesz mogła zawiesić lustro. Pytanie, czy mąż będzie mógł pomóc w zawieszeniu lustra? To znaczy zawiesić je za ciebie. Tego oczywiście życzę i gram hity na czasie. I'll be there, D.O.D. i I.N. Już teraz, Sylwester.

0: Robin Schulz, Watermart i Take It Slow, Bullet Sylvester. Już tylko pół godziny zostało do 20. To jest imprezka, sobotnia imprezka. Nasi siatkarze już pewnie powoli się rozgrzewają. W końcu o 21:00 finał Mistrzostw Europy, siatkarskich Mistrzostw Europy, Polska-Francja. Ja chętnie zrobię dzisiaj konkurs na najlepszy doping. Najwięksi kibice zgarną łezkowe nagrody. Co wy na to? Zrobimy to, będę o tym pamiętał. Ale słuchajcie, przeczytałem właśnie o tym, że Merkur się kurczy. Stracił już ponad 20 km średnicy, ale i tak wiadomo, że wielkość się nie liczy. Kłębo na fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: End of Beginning, tak nazywa się ten hit. A to Joe w imprezie. Szukam dzisiaj waszych powodów do dobrego dnia, a raczej wieczoru już teraz. Co wam poprawiło humor, co was uszczęśliwiło? W tej sprawie dostaję głosówki.
1: Cześć, tu Mateusz.
0: No, cześć,
1: dzisiaj
0: Mateusz.
1: Jest dzień aptekarza. O. I tak sobie myślę, tak sobie słucham. I muszę to powiedzieć, że najlepszym lekiem na wszystko jest imprezka i Radio Eska oraz Eskowe Hity. Dzięki, że jesteście. Pozdrowienia.
0: No cudownie, jesteś lekiem na całe zło. Był taki hit, prawda? Mati, muszę ci powiedzieć, że czuję się nieco pogłaskany, bardzo jest mi miło, no ale z imprezką w sobotę coś takiego jest, że ona potrafi bardzo dobrze zadziałać. U Adama za to dzisiaj, no raczej bez imprezki.
2: Cześć, Eska.
0: Cześć.
2: Co mi dzisiaj zrobiło dzień? Rano przegrałem mecz derbowy.
0: O, fajnie.
2: Później pojechałem do pracy, wracam
0: super.
2: Właśnie z pracy, już jest ciemno i żona do mnie dzwoni, że syn nam się pochorował. Także fajnie, że macie fajny dzień. Trzymajcie się, hej.
0: Adam, no to żeby nie było, że wszystko dzisiaj takie niefajne. Wysyłam do ciebie torbę i inne eskowe gadżety. Co ty na to? W torbę można schować wszystkie straszne rzeczy. Meduza, Bad Memories, właśnie. Straszne wspomnienia też.

Jak dobrze, że wróciła, prawda? Jak dobrze, że wróciła Miley Cyrus, Bass, Persuade, CFS. Te 6 minut zostało do godziny 20. Już za chwilę kolejne hity na czasie. Mogę wam powiedzieć, że będzie to Justin Bieber, będzie też Szymon Zelmerlow, a więc hitów na czasie nie zabraknie na pewno. Powiedzcie mi też, proszę, co u was? Cały czas zbieram od was głosówki, wysyłajcie je na eskowym Messengerze. Czekam, będę je grał. Mam też eskowe nagrody, ale o 21 zbliżamy się z meczem Polska-Francja. Dajcie znać, jak będziecie kibicować. Można nagrywać mi tutaj wasze kibicowanie. W okolicach 21 będę wrzucał te głosówki. No i najlepsi kibice zgarną nagrody. Co wy na to? Radio SK. Bo ja na to jak na Mistrzostwo Europy, czyli dobrze.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
4: I po reklamie.
5: Szczecinek na czasie.
6: Natalia Błochowska, przenieśmy się teraz razem do lat 70. i poczujmy klimat wielkiego triumfu Abby. 20 listopada w kinie Wolność wystąpią artyści teatru Varieté Muza z Koszalina w widowisku Mamma Mia. Przez prawie 2 godziny usłyszymy największe hity legendarnej grupy Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando, Super Trooper czy Gimme Gimme Gimme. Muzyczna podróż pełna energii, tańca i wspomnień. Dla innych będzie to powrót do czasów szkolnych dyskotek, a dla innych spotkanie z muzyką, która od pokoleń nie wychodzi z mody.
7: Muzyką się żyje.
8: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych. A tą legendą jest Jerry Wonder Do Places, który jest cenionym producentem. Stworzył takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Single Gravity współtworzyli m.in. Lamber i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lamber, która w 2018 stworzyła piosenkę Roxy Węgiel, a rok później dla Wiki Gabor. Na tertystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis i Sobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na Potem, za którym stoją Kubi Producent, Hubert, Fuka, Jan Rapowanie i Guzior. A więc, czy ja dobrze policzyłem? To chyba nawet 5 artystów. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione rapowe kawałki i słuchajcie Rap 20. W każdy poniedziałek po 23 zapraszam ja. Słuchajcie, za niecałą godzinę mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, ale przed sekundką dosłownie Katarzyna Niewiadoma Fini wywalczyła srebrny medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. W wyścigu ze startu wspólnego mamy srebro. No to teraz wszyscy brawo!
9: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
8: A więc mamy kolejny sukces do zaliczenia, a właściwie zaliczony. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak gramy 3 minuty po 20.

0: Co za hit? 2009 rok. Rude Boy, Rihanna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go już wtedy, gramy go też teraz. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na coś zupełnie nowego. I teraz będzie bardzo klubowo, bo ten pan z klubem związany jest bardzo. Nie mam na myśli klubów piłkarskich, nie mam na myśli klubów siatkarskich, ani żadnych innych. Oczywiście mówię o klubach muzycznych. Armin van Buuren, Take Me Home, to kawałek, który ukazał się bardzo niedawno, a że my Armina bardzo w Esce lubimy, gramy jego m.in. State of Trance, a więc jego kultową rzecz w ramach Esca Live Remix w piątki i w soboty w Radiu Esca w nocy. Słuchajcie, warto. Zresztą można też w aplikacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w Esce słuchać, ale teraz ten pan wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Take Me Home. Zagrajmy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chłop?

0: można się pobujać. W fotelu albo gdziekolwiek jesteście. Zresztą możecie mi dawać znać o tym, gdzie teraz jesteście. To Eben, Easy Bizu i All of My Love. Weste 29 minut przed 21. Ja sprawdzam, co dzisiaj zrobiło wam dzień. Martyna się nagrała.
1: Cześć, Eska.
0: No, cześć.
1: Dzień zrobiło mi to, że mój kochany tatuś przyjechał do mnie i pomógł zrobić mały remoncik w kuchni i mam teraz śliczną kuchnię.
0: No to po pierwsze gratuluję tatusia, gratuluję pięknej kuchni, bardzo się cieszę i mam takie pytanie do tatusia. Czy skoro on jest taki bardzo kochany i w ogóle to może chciałby też zajrzeć do mnie? Mam sporo rzeczy do zrobienia. Eska.

0: to oficjalny polski remix tego hitu. H Mata, Ring My Bell. Zagraliśmy go jako pierwsi, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale nie tylko hity zaczynają się w Estę. Zaraz zaczyna się coś innego. Julia nagrała głosówkę w tej sprawie.
1: Hejka, SK.
0: No cześć.
1: Pytaliście, jak dzisiaj będziemy kibicować Polakom. Więc przed telewizorem w opasce czerwono-białej, w koszulce kadr z autografami chłopaków. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki i bardzo się cieszę, że Finowie wygrali. I nie mogę się doczekać meczu, już czekam.
0: No to my też nie możemy się oczywiście doczekać. Za kilkanaście minut Polska-Francja to finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Nagrywajcie głosówki, jak kibicujecie. Mam nadzieję, że tym właśnie napompujemy atmosferę, a przy okazji też ten balonik nie pęknie. Po prostu będziemy mieli złoto Mistrzostw Europy. Przed chwilą mieliśmy też... Co mieliśmy? Srebro mieliśmy. Mistrzostw Świata z kolei w kolarstwie. Kasia, niewiadoma, Fini zgarnęła właśnie Srebro Mistrzostw Świata, więc jeden sukces już mamy. To teraz jeszcze drugi, a co? No i trzeci też chętnie przyjmę. Imagine Dragons on top of the world. Tak, gramy.

Neptunica, What If, tak nazywa się ten hit. Mam nadzieję, że rozbujał was dokładnie mocno. Bo mnie tak, przed chwilą przeczytałem, słuchajcie, o tym, że psiaki przetwarzają mowę dokładnie tak jak ludzie, czyli że po prostu nasze psy wyłapują słowa, nie tylko ton, jak to często do tej pory się mówiło. No i to wiele tłumaczy, na przykład minę psiaka, któremu mówimy nie wolno, a potem on to robi, ale tak jakby wiedział, że nie wolno, to okazuje się, że dobrze wie, że nie wolno. Za 4 minuty nasi siatkarze zaczynają walkę o złoto Mistrzostw Europy.

0: Szczecinek na czasie.
1: Natalia Włochowska, klub poetycki Opal świętuje 25-lecie działalności. Z tej okazji 5 października w kinie Wolność odbędzie się wyjątkowe spotkanie. W programie prezentacja członków klubu oraz spektakl poetycko-muzyczny Mój Okudżawa w wykonaniu profesora Stanisława Górki z Teatru Pod Górkę. Będzie poezja, muzyka i spotkanie ze słowem w nieco innej, teatralnej formie. Początek o godzinie 16:00. Zapraszam Was gorąco do kina Wolność na jubileuszowy wieczór klubu poetyckiego Opal.
2: Muzyką się żyje.
3: Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Numer Patient Zero zagram już za kilkanaście minut, bo wszystkie hity zaczynają się desce. Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie ze mną i Zeską przyznał, że nie może się już doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz, no nawet nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to tętniące życiem miasto zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. Miło będzie wrócić. Tiesto to holenderski producent i DJ znany z hitów takich jak The Business, Lalo czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie, i to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Polanty, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się też w Polsce. Ale ja chciałem tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy już 21, nawet minutę po, a to oznacza, że biało-czerwoni właśnie wkraczają do akcji i walki o Mistrzostwo Europy w siatkówce. To się właśnie dzieje. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. To kibicujemy razem. Można nagrywać swoje okrzyki i wysyłać je na eskowym messengerze.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Tak nazywa się ten hit, a teraz mam dla was...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A co? Coś zupełnie nowego, tym bardziej, że to coś od jednej z największych, najbardziej popularnych artystek na całym świecie. Taylor Swift ostatnio zrobiła fanom niespodziankę, wydała zamiast jednej to cztery nowe piosenki, a to będzie jedna z nich. Nazywa się Patient Zero. I co powiecie na to, żeby ją już teraz usłyszeć? Jeżeli powiecie tak, to ja ją zagram. A więc... O, chyba słyszę tak.

Aż chciałoby się, żeby ten kit usłyszeli teraz nasi siatkarze. Take Me Back, Kygo i Mac, McKnown, Westy. Fajnie, gdyby usłyszeli, bo może dodałoby im to troszeczkę energii. Patrzę teraz na to, co dzieje się na parkiecie. Przypomnę, trwa finał Mistrzostw Europy. Polska, Francja, nasi siatkarze walczą dzielnie o złoto. Mistrzostw Europy. Brzmi dobrze, prawda? A my trzymamy kciuki za nich najmocniej. Mam nadzieję, że wy też, tak jak ja, naprawdę teraz trzymam. Nie widać, ale naprawdę to robię. Jak na razie jest bardzo równo. W pierwszym secie 22 do 22. No to naprawdę te kciuki są potrzebne. Ja będę grał takie hity, żeby energetycznie wysyłać do nich moc. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za chwilę.

0: Co za hit, prawda? To Komodo, I Just Died In Your Arms. Ale mam takie pytanie, wiecie, że dzisiaj jest pełnia księżyca? Ja właśnie się o tym dowiedziałem. Podobno nazywa się to żniwny księżyc, nie mam pojęcia, co to oznacza, ale wiem, że to pełnia. Wiem, że podobno księżyc najlepiej obserwować o świcie, bo wtedy jest pięknie pomarańczowy i w ogóle, ale wiem coś jeszcze, że czuję takie emocje, że aż trudno mi teraz usiedzieć w miejscu i dlatego gadam o tym księżycu, bo Polacy grają o tytuł Mistrza Europy w siatkówce i wiecie co? Nie jest lekko. Pierwszy set skończył się wynikiem 31-29, ale wiecie? Dla Polski!
1: Ale urwał! Ale to było dobre!

To raczej jeden z tych hitów, które mają dość zaskakujące tytuły. W tym to wyłącznie cyfry. 1, 2, 3, 4, 5. To Dati, to jest imprezka. Za chwilę kolejne hity. Będzie Dawid Podsiadło, a ja to Mati Fuczyło. Dziękuję wam za dziś. Ja lecę kibicować Polakom na Mistrzostwach Europy. No to pa, pa.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Escala Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escala Remix. Przed wami Cyryl.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.